0: Szuka odpowiedzi raport przygotowany przez grupę PTWP. Został stworzony w oparciu o opinie przedsiębiorców działających w regionie. Jak mówi prezes grupy PTWP Wojciech Kuśpik, raport powinien być początkiem dyskusji o kierunkach rozwoju regionu.
1: Przedstawimy raport, który będzie przygotowywany na bazie właśnie rozmów głównie z przedsiębiorcami, który ma odpowiedzieć na pytanie, jak Śląsk ma wyglądać gospodarczo za 5, 10, 15 lat, w jakim kierunku, jakie inwestycje, jakie branże, jak dywersyfikować. Równocześnie zaprosimy kilkadziesiąt istotnych osób zarówno po stronie samorządu, świata nauki, jak i właśnie biznesu. I chcemy otworzyć tą dyskusję.
0: Raport zostanie przedstawiony opinii publicznej w czasie konferencji Future Mining Forum and Expo, która odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na początku września. Środa w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym, momentami wzrastającym do dużego i gdzieniegdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 22 do 25 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Przy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Musimy być gotowi na kolejne rosyjskie akty sabotażu, ostrzega szef MSWiA. Zdaniem Marcina Kierwińskiego podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej oraz planowane podpalenie fabryki bezzałogowców na Słowacji w ubiegłym tygodniu świadczą o zmianie strategii Rosji.
4: Służby są pewne, że to nie było przypadkowe podpalenie, ale akt sabotażu. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o pożarze w zakładzie produkującym podzespoły dronów w Skarżysku Kamiennej. Czy można łączyć ten pożar z pożarem hali magazynowej przy ulicy Kasprowicza w Lublinie? O tym na razie służby nie chcą przesądzać. Szef MSWiA dodał, że w ostatnim czasie można łączyć akty dywersji z polityką międzynarodową Moskwy.
5: W zeszłym tygodniu Słowacja, w tym tygodniu to podpalenie w Skarżysku. Teraz kolejne sygnały z innych krajów europejskich, z Niemiec. To pokazuje, że tych aktów sabotażu może być coraz więcej.
4: W tym kontekście minister umieścił także próbę ataku w Niemczech na podstację elektroenergetyczną największej elektrowni w Brandenburgii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Tymczasem polskie władze wyraziły solidarność z Niemcami. Według władz w Berlinie za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku odpowiada Rosja. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że Rosja nie wygra tej wojny i dodał, że Polska nie da się zastraszyć. Zapowiedział też dalsze wsparcie dla Ukrainy i pełną koordynację działań państw NATO przeciwko agresorowi. Duża liczba dronów pojawi się w najbliższym czasie w przestrzeni powietrznej Rosji, zapowiada prezydent Ukrainy. Władimir Zełenski ostrzegł przed tym linie lotnicze. W nagraniu w mediach społecznościowych zapewnił, że cywilne samoloty będą bezpieczne. Każdy korzystający z rosyjskich portów lotniczych powinien mieć świadomość, że niebo stanie się niebezpieczne. Ukraina nie zagraża żadnemu samolotowi cywilnemu. Po prostu na rosyjskim niebie będzie tyle dronów, że trzeba będzie na nie uważać. Władze rosyjskie nie informują o tym we właściwy sposób, ale de facto rosyjska przestrzeń powietrzna będzie zamknięta. Ukraiński prezydent podkreślił, że nie chce, by ginęli niewinni ludzie i stąd to ostrzeżenie. Skończyły się bezpieczne dni na rosyjskim niebie, powiedział Władimir Zełenski i dodał, że to ważna informacja dla dyplomatów w placówkach na Ukrainie oraz w Moskwie. A w aktualnościach powracamy do kraju. Rozpoczął się nowy rok szkolny, policjanci sprawdzają zatem oznakowanie w najbliższej okolicy placówek oświatowych w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznej drogi na lekcje. Początek roku szkolnego to czas zwiększonego ruchu pieszych i pojazdów w okolicach szkół, dlatego policjanci zwracają uwagę na wszelkie nieprawidłowości, mówi Marlena Milczarska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
6: Policjanci radomskiej drogówki sprawdzają, czy infrastruktura zapewnia możliwość bezpiecznego poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego. Znaczenie może mieć m.in. ograniczona widoczność, duże natężenie ruchu, sposób usytuowania przejścia, geometria drogi, czy też lokalizacja przystanku czy dojście do szkoły.
3: Wyniki kontroli trafią do zarządców dróg odpowiadających za usunięcie wykrytych nieprawidłowości.
7: To są aktualności jedynki.
3: Nie 5,5, a 8 godzin. Tyle od wczoraj w Krakowie trwa nocna prohibicja. Teraz obowiązuje od 22 do 6, wyjaśnia Tomasz Popiołek z krakowskiego magistratu.
8: Zakaz jest rozszerzony na godziny 22 do 6 rano. Dotyczy to wszystkich sklepów, czyli zarówno supermarketów, jak i różnych drobnych sklepów, jak i też sklepów zlokalizowanych na stacjach benzynowych i obejmuje ten zakaz cały obszar naszego miasta, wszystkie 18 dzielnic.
3: Nocna prohibicja w Krakowie funkcjonuje już od ponad 3 lat. Służby informują o spadku liczby interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu o 70%. Na koniec Łódź i antysemickie treści w księgarni Klub Książki Patriotycznej. Odnaleziono tam publikacje powstałe na zlecenie rosyjskich służb mające podsycać antysemickie nastroje. Dlatego łódzki społecznik Stanisław Roszczyk zawiadomił prokuraturę.
9: Na antysemityzm i ksenofobię po prostu nie może być miejsca w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w Łodzi, w mieście, w którym w czasie Holokaustu zginęła 1/3 mieszkańców. Wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się szczucie na drugiego człowieka.
3: Te zarzuty odpiera prowadzący księgarnię Kornel Kapuściński.
10: Sprzedajmy książki, które są dostępne w innych księgarniach. Można je legalnie kupić, nie są to zakazane książki i tyle.
3: Sprawą zajmie się teraz prokuratura rejonowa Łódź Górna. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
3: Na północy i południowym wschodzie przelotne opady deszczu, burze na północy i południowym wschodzie. To czeka nas w ciągu dnia. W najcieplejszym jego momencie termometry pokażą od 20 stopni na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niszy z ośrodkiem 1001 hektopaskali nad Skandynawią powoli przemieszcza się na północny wschód. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni 4 do 5 stopniowo skręcający na południowy i słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4 właśnie, później 2 do 3. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz, możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni 4 do 6, początkowo w porywach 7, stopniowo skręcający na kierunki południowe i słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz, możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni stopniowo skręcający na południowy 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz, możliwe burze. Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5 w porywach 6. Pod koniec słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz, możliwe burze. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 3 do 4, pod koniec miejscami 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 3 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
7: Jedynka. Polskie Radio.
11: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 23. Służby zakończyły już działania na miejscu tragicznego wypadku na autostradzie A1. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach ponownie zostanie otwarty oddział onkologii dziecięcej. W Cieszynie obowiązuje już nocna prohibicja.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Udrożniony został ruch na autostradzie A1 po śmiertelnym wypadku na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim. W jego efekcie 4 osoby zginęły, a kolejne 4 w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitali. Jak poinformowała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, służby w tym miejscu zakończyły już działania, a przejazd autostradą w stronę Gliwic został udrożniony. Jak wynika ze wstępnych ustaleń częstochowskiej policji, przed godziną 9:32 letni kierowca ciężarowej Scani z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał w ciąg pojazdów ekip remontujących jezdnię znajdującej się na prawym pasie ruchu. W wyniku tego wypadku śmierć poniosły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Mężczyzna kierujący ciężarówką nie odniósł obrażeń, został zatrzymany. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Oddział onkologii dziecięcej specjalizujący się w leczeniu guzów litych, w tym guzów mózgu, zostanie ponownie otwarty w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Przez 2 miesiące walczyli o to rodzice chorych dzieci. Mali pacjenci zostali przeniesieni z Katowic do nowo powstałego Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu z końcem czerwca. Kilkoro dzieci przekierowano do ośrodków w Warszawie i Krakowie. Tak też było w przypadku Lilianki, która była leczona w krakowskim Prokocimiu, opowiada mama dziewczynki Baranoga.
2: Dalej nie mogę uwierzyć, to jest po prostu jak kamień z serca dla chyba wszystkich rodziców. Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że jak najszybciej ten nasz oddział w Katowicach powróci tam na swoje miejsce, gdzie powinien zostać.
3: Pani doktor Sordyl i ciocia Ania.
2: Tutaj Zabrze nam zamknęło drzwi. Powiedziało, że mojej córki z guzem mózgu tutaj leczyć nie będą, więc zostaliśmy odesłani do Krakowa.
0: Likwidacji katowickiego oddziału onkologii i wchłonięciu go przez zabrzeński ośrodek sprzeciwiali się zarówno rodzice chorujących dzieci, jak i zespół katowickich lekarek. Te ostatnie w ramach protestu wypowiedziały umowy o pracę.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Od dziś w Cieszynie obowiązuje ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu. Między 22 a 6 dotyczy sklepów i stacji benzynowych. Lokale gastronomiczne ograniczeniem objęte nie są. Wszystkie placówki zostały poinformowane o nowych przepisach, a miasto zapowiada kontrolę. Burmistrz Gabriela Staszkiewicz zwraca jednak uwagę na specyfikę przygranicznego Cieszyna.
4: Miasto jest małe i miasto jest dwumiastem, o czym niektórzy zapominają. Świadomość, budowanie tej świadomości jest dla mnie ważniejsze niż to, żebyśmy zakazywali. Ale dostaliśmy też informację od radnych, że możemy zrobić przynajmniej tyle, więc róbmy tyle.
0: Podobne ograniczenie przyjęli niedawno także radni Bielska-Białej. Tam zakaz sprzedaży alkoholu w nocy obejmie całe miasto od 1 grudnia. Jak ma wyglądać gospodarka Górnego Śląska za 5 czy za 15 lat? W jakim kierunku powinna się rozwijać i co musi być zrobione, aby ten rozwój był możliwy? Na te pytania szuka odpowiedzi raport przygotowany przez grupę PTWP. Został stworzony w oparciu o opinię

0: przedsiębiorców działających w regionie. Jak mówi prezes grupy PTWP Wojciech Kuśpik, raport powinien być początkiem dyskusji o kierunkach rozwoju regionu.
1: Przedstawimy raport, który będzie przygotowywany na bazie właśnie rozmów głównie z przedsiębiorcami, który ma odpowiedzieć na pytanie, jak Śląsk ma wyglądać gospodarczo za 5, 10, 15 lat, w jakim kierunku, jakie inwestycje, jakie branże, jak dywersyfikować. Równocześnie zaprosimy kilkadziesiąt istotnych osób zarówno po stronie samorządu, świata nauki, jak i właśnie biznesu. I chcemy otworzyć tą dyskusję.
0: Raport zostanie przedstawiony opinii publicznej w czasie konferencji Future Mining Forum and Expo, która odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na początku września. Środa w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym, momentami wzrastającym do dużego i gdzieniegdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 22 do 25 stopni.

0: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Amerykańska armia przeprowadziła ataki na wojskowe cele w Iranie. Informuje dowództwo centralne wojska USA. Miała to być odpowiedź na próbę ataku armii irańskiej na statki handlowe płynące cieśniną Ormuz. Irańskie media przekazały, że do eksplozji doszło m.in. w miastach leżących nad Zatoką Perską, Bandar Abbas, Chabahar i Sirik oraz na wyspach Keshm i Lavan. W odpowiedzi na amerykański atak Iran ostrzelał bazę wojskową USA Camp Titin w Jordanii. Strona amerykańska poinformowała, że nie spowodował on większych strat ani ofiar w ludziach. Z kolei jordańska armia podała, że przechwyciła 10 z 13 irańskich rakiet. Iran poinformował też, że dokonał ataku na amerykańską lotniczą bazę wojskową Sheikh Isa w Bahrajnie, gdzie znajdują się instalacje radarowe i stacjonuje wojskowe lotnictwo, głównie helikoptery bojowe i samoloty rozpoznawcze. Z kolei obrona przeciwlotnicza w Kuwejcie przekazała, że odpowiedziała na atak dronów, które dowódca sztabu generalnego opisał jako irańskie. Nasz wróg to Rosja, nie Niemcy, podkreśla wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, odnosząc się do apelu Karola Nawrockiego o wypłatę reparacji wojennych przez Niemcy. Wiceminister przypomniała, że to niemiecki samolot wspomógł polskie myśliwce, kiedy rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie.
1: Historia jest jednoznaczna. Oczywiście nie mam zamiaru zapominać o tym, co się działo podczas II wojny światowej, ale nie próbujmy w żaden sposób zrównywać dzisiejszej sytuacji z historią.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do Niemiec w sprawie reparacji wojennych w czasie uroczystości w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Powinna powstać apolityczna komisja zaufania publicznego do wyjaśnienia afery Zonda Krypto, uważa Prawo i Sprawiedliwość. Jego prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział złożenie projektu ustawy w tej sprawie przez jego klub. Ani komisja zaufania publicznego, ani komisja śledcza nie powinna zajmować się tą sprawą, mówił z kolei w radiowej jedynce europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
2: A dlatego, że jak organy państwa działają w kraju, mówię o prokuraturze, mówię o policji, mówię tutaj o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w tej sprawie, no to nie ma potrzeby, żeby zwoływać komisję. Komisja działa wtedy, kiedy faktycznie politycy próbują zamiatać albo zamiatają sprawę pod dywan.
0: W poniedziałek politycy Rozwoju Plus przedstawili projekt uchwały Sejmu o powołaniu komisji śledczej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto.
3: To są aktualności jedynki.
0: Wczoraj o uroczyste rozpoczęcie, dziś już pierwsze lekcje. Nowy rok szkolny przyniesie zmiany i nowości. To obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach oraz reforma Kompas Jutra. Ostatnia z wymienionych oznacza zmianę programów nauczania w przedszkolach oraz klasach pierwszych i czwartych szkół podstawowych, wyjaśnia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
4: To są nowe podstawy programowe, nowe ramowe plany nauczania, przygotowanie się z wydawnictwami do wydania nowych podręczników, bo u nas wydawnictwa przygotowują podręczniki, przygotowanie nauczycieli, materiały metodyczne, wszystko to, co stanowi jądro szkoły.
0: Do wchodzących w życie zmian należy podchodzić z odpowiedzialnością, uważa dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Gnieźnie Marek Machiński.
5: Musimy tylko swoje przepisy, jak gdyby tutaj mówię o zapisach statutowych głównie, podporządkować pod te, które obowiązują. Prosty przykład podam, zakaz telefonu, ale mam już pismo jednej z mam i oczywiście tu moja pozytywna też telefon i monitoruje zdrowie dziecka. Nie widzę problemu, żeby było oczywiście tylko w tym wyłącznie celu używane.
0: Pierwsze dni szkoły to przede wszystkim powrót do regularnego rytmu, snu, posiłków i porannych pobudek. Eksperci radzą, by wprowadzać go stopniowo, bez dokładania dziecku stresu już na starcie. A na koniec przenosimy się za ocean. Na Times Square w Nowym Jorku doszło do spektakularnego zabójstwa. Ofiarą jest Erin Piacenti, wiceprezes Bank of America, czyli jednej z największych instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych.
6: Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni tragiczną śmiercią naszej koleżanki. Była cenioną członkinią zespołu, której będzie nam bardzo brakować. Łączymy się w bólu z jej rodziną i wszystkimi jej bliskimi, przekazał amerykański gigant bankowy w oświadczeniu przesłanym agencji Reuters. Policja podała, że Pamela Cisneros, 49-latka z nowojorskiego Queensu, zastrzelona przez funkcjonariuszy po tym, jak zabiła Erin Piacenti i raniła 68-letniego mężczyznę, miała udokumentowaną historię problemów ze zdrowiem psychicznym. Sprawczyni mówiła do funkcjonariuszy, nie zamierzam się pozbyć być tego, co mam w ręku. Zabiję was oboje, zabiję was, powtarzała, informowała Jessica Tisch z lokalnej policji. Atakująca kobieta miała przy sobie kilka noży. Jessica Tisch dodała, że ataki wydawały się przypadkowe i niesprowokowane, a funkcjonariusze otworzyli ogień, gdy użycie paralizatorów nie powstrzymało kobiety przed dalszym zbliżaniem się do nich z nożami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu możliwe dziś na północy i południowym wschodzie Polski. W północnych regionach mogą im towarzyszyć burze. Temperatura maksymalna z dwójką z przodu. Od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Takie miejsca dobrze znam, jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz, jak
1: tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: W tym swoim jacie

Rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres. Grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego

0: będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
1: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
0: takiej Coca-Coli,
1: takiej musztardy
0: i takiego mleka. Nigdy nie będzie.

będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

0: dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry.

Du hast mich. Du hast mich.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Ulice w skrócie, Karolina Michalik.
1: Miejsce, w którym pracowali poszkodowani w wypadku na autostradzie A1 było prawidłowo oznakowane, przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku na autostradzie A1 w Mykanowie koło Częstochowy doszło wczoraj rano. Zginęły tam 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. W Strążnej odsłonięto pomnik majora pilota Antoniego Tomiczka. To rodzinna miejscowość weterana, do której wrócił po II wojnie światowej. W uroczystościach upamiętniających postać Antoniego Tomiczka oprócz rodziny i bliskich wzięli udział również przedstawiciele rządu i parlamentu, służb mundurowych, a także ambasady brytyjskiej. Gliwice, Kobiór, Ruda Śląska, Rybnik i Sosnowiec. W tych 5 lokalizacjach mieszkańcy województwa śląskiego wybiorą tegoroczną śląską lokalizację filmową. Głosowanie internetowe potrwa do 18 września. Celem plebiscytu jest odkrywanie i promowanie miejsc o potencjale filmowym, zarówno tych znanych, jak i zupełnie nieoczywistych. W Cieszynie obowiązuje ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu między 22 a 6. Dotyczy to sklepów i stacji benzynowych, czyli alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży. To nowe przepisy. Lokale gastronomiczne ograniczeniami objęte nie są.

0: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Amerykańska armia przeprowadziła ataki na wojskowe cele w Iranie. Informuje dowództwo centralne wojska USA. Miała to być odpowiedź na próbę ataku armii irańskiej na statki handlowe płynące cieśniną Ormuz. Irańskie media przekazały, że do eksplozji doszło m.in. w miastach leżących nad Zatoką Perską, Bandar Abbas, Chabahar i Sirik oraz na wyspach Keshm i Lawan. W odpowiedzi na amerykański atak Iran ostrzelał bazę wojskową USA Camp Titin w Jordanii. Strona amerykańska poinformowała, że nie spowodował on większych strat ani ofiar w ludziach. Z kolei jordańska armia podała, że przechwyciła 10 z 13 irańskich rakiet. Iran poinformował też, że dokonał ataku na amerykańską lotniczą bazę wojskową Sheikh Isa w Bahrajnie, gdzie znajdują się instalacje radarowe i stacjonuje wojskowe lotnictwo, głównie helikoptery bojowe i samoloty rozpoznawcze. Z kolei obrona przeciwlotnicza w Kuwejcie przekazała, że odpowiedziała na atak dronów, które dowódca sztabu generalnego opisał jako irańskie. Nasz wróg to Rosja, nie Niemcy, podkreśla wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, odnosząc się do apelu Karola Nawrockiego o wypłatę reparacji wojennych przez Niemcy. Wiceminister przypomniała, że to niemiecki samolot wspomógł polskie myśliwce, kiedy rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie.
1: Historia jest jednoznaczna. Oczywiście nie mam zamiaru zapominać o tym, co się działo podczas II wojny światowej, ale nie próbujmy w żaden sposób zrównywać dzisiejszej sytuacji z historią.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do Niemiec w sprawie reparacji wojennych w czasie uroczystości w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Powinna powstać apel.

0: Polityczna Komisja Zaufania Publicznego do wyjaśnienia afery Zonda Krypto, uważa Prawo i Sprawiedliwość. Jego prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział złożenie projektu ustawy w tej sprawie przez jego klub. Ani Komisja Zaufania Publicznego, ani Komisja Śledcza nie powinna zajmować się tą sprawą, mówił z kolei w Radiowej Jedynce europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
1: A dlatego, że jak organy państwa działają w kraju, mówię o prokuraturze, mówię o policji, mówię tutaj o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w tej sprawie, no to nie ma potrzeby, żeby zwoływać komisję. Komisja działa wtedy, kiedy faktycznie politycy próbują zamiatać albo zamiatają sprawę pod dywan.
0: W poniedziałek politycy Rozwoju Plus przedstawili projekt uchwały Sejmu o powołaniu Komisji Śledczej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto.
2: To są aktualności Jedynki.
0: Wczoraj o uroczyste rozpoczęcie, dziś już pierwsze lekcje. Nowy rok szkolny przyniesie zmiany i nowości. To obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach oraz reforma Kompas Jutra. Ostatnia z wymienionych oznacza zmianę programów nauczania w przedszkolach oraz klasach pierwszych i czwartych szkół podstawowych, wyjaśnia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
3: To są nowe podstawy programowe, nowe ramowe plany nauczania, przygotowanie się z wydawnictwami do wydania nowych podręczników, bo u nas wydawnictwa przygotowują podręczniki, przygotowanie nauczycieli, materiały metodyczne, wszystko to, co stanowi jądro szkoły.
0: Do wchodzących w życie zmian należy podchodzić z odpowiedzialnością, uważa dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Gnieźnie Marek Machiński.
4: Musimy tylko swoje przepisy, jak gdyby tutaj mówię o zapisach statutowych głównie, podporządkować pod te, które obowiązują. Prosty przykład podam, zakaz telefonu, ale mam już pismo jednej z mam i oczywiście tu moja pozytywna też telefon i monitoruje zdrowie dziecka. Nie widzę problemu, żeby było. Oczywiście tylko w tym wyłącznie celu używamy.
0: Pierwsze dni szkoły to przede wszystkim powrót do regularnego rytmu, snu, posiłków i porannych pobudek. Eksperci radzą, by wprowadzać go stopniowo, bez dokładania dziecku stresu już na starcie. A na koniec przenosimy się za ocean. Na Times Square w Nowym Jorku doszło do spektakularnego zabójstwa. Ofiarą jest Erin Piacenti, wiceprezes Bank of America, czyli jednej z największych instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych.
5: Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni tragiczną śmiercią naszej koleżanki. Była cenioną członkinią zespołu, której będzie nam bardzo brakować. Łączymy się w bólu z jej rodziną i wszystkimi jej bliskimi, przekazał amerykański gigant bankowy w oświadczeniu przesłanym agencji Reuters. Policja podała, że Pamela Cisneros, 49-latka z nowojorskiego Queensu, zastrzelona przez funkcjonariuszy po tym, jak zabiła Erin Piacenti i raniła 68-letniego mężczyznę, miała udokumentowaną historię problemów ze zdrowiem psychicznym. Sprawczyni mówiła do funkcjonariuszy, nie zamierzam się pozbyć tego, co mam w ręku. Zabiję was oboje, zabiję was, powtarzała, informowała Jessica Tisch z lokalnej policji. Atakująca kobieta miała przy sobie kilka noży. Jessica Tisch dodała, że ataki wydawały się przypadkowe i niesprowokowane, a funkcjonariusze otworzyli ogień, gdy użycie paralizatorów nie powstrzymało kobiety przed dalszym zbliżaniem się do nich z nożami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu możliwe dziś na północy i południowym wschodzie Polski. W północnych regionach mogą im towarzyszyć burze. Temperatura maksymalna z dwójką z przodu. Od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio.

zdrowy. A ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz?

a ty dalej swoje. Idioto, to odchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi.

robisz, idioto? Co ty teraz zrobisz?

pistolet, że są tacy jak oni.

Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii.

0: dziękujemy pięknie.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest ósma. Trwa śledztwo w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku na A1, gdzie zginęły 4 osoby. Poprawi się komfort podróży pasażerów, zwiększy liczba połączeń, a to dzięki nowym pociągom w województwie śląskim. Mówił o tym o poranku marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. W informacjach Radia Katowice także o lublinieckiej akcji Dobro Zbiórka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne w wyniku wypadku na autostradzie A1. Wczoraj przed południem na wysokości Mekanowo w okolicach Częstochowy kierowca ciężarówki najechał na pracujących na drodze robotników. Według nieoficjalnych informacji nie było śladów hamowania. Policja jednak nie potwierdza tych doniesień.
2: Zginęli pracownicy firmy remontującej autostradę. Kierowca ciężarówki został zatrzymany do dyspozycji prokuratury. Na ustalenia w sprawie tragicznego wypadku czeka m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Kierowca tejże ciężarówki był trzeźwy, nie jechał długo tą ciężarówką, tam 3 godziny z tego co pamiętam, więc ten wypadek zostanie bardzo dokładnie przeanalizowany i ewentualnie wyciągnięte wnioski.
2: Według eksperta do spraw bezpieczeństwa drogowego Jacka Zalewskiego najważniejsze jest zbadanie, czy miejsce robót było odpowiednio oznakowane i jak zachowywał się kierowca. Inspektor wyjaśnia, jak bezpiecznie prowadzić auto w miejscu, gdzie trwają roboty drogowe.
4: Musimy zmniejszyć prędkość. Zazwyczaj te miejsca są z ograniczeniem prędkości, więc dostosować się do tych ograniczeń.

0: Czas na Autoradio w Radiu Katowice. Dorota Stabik.
1: Ruch na drogach o poranku umiarkowany, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, ale tłoczniej w Tychach na trasie 44 na wysokości Urbanowic. Z kolei jadący jedynką między Tychami a Bielskiem z większym ruchem muszą się liczyć w Piasku. Na południu regionu ciasno już na trasie S1 między Wieprzem a Przybędzą. Od dzisiaj zamknięty będzie wiadukt na ulicy Nowej w Chorzowie. Dla kierowców oznacza to spore utrudnienia, bo jest to jedna z ważnych ulic, którymi można objechać zamkniętą od ubiegłego roku estakadę nad Chorzowskim Rynkiem. To zamknięcie ma związek z planowaną rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowego. Wytyczono objazdy dla pojazdów do 3,7 metra. Wiedzie on ulicą Legnicką. Wyższe pojazdy będą musiały objechać miasto, korzystając m.in. z katowickiej 3 maja, żołnierzy września, 75. Pułku Piechoty, drogowej trasy średnicowej górniczej oraz racławickiej lub Gałeczki, Wojska Polskiego, Parkowej oraz Kościuszki. W związku z zamknięciem wiaduktu na ulicy Nowej zmieniona zostanie także organizacja pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ulicy Katowickiej i Kościuszki. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Amerykańska armia przeprowadziła ataki na wojskowe cele w Iranie. Informuje dowództwo centralne wojska USA. Miała to być odpowiedź na próbę ataku armii irańskiej na statki handlowe płynące cieśniną Ormuz. Irańskie media przekazały, że do eksplozji doszło m.in. w miastach leżących nad Zatoką Perską, Bandar Abbas, Chabahar i Sirik oraz na wyspach Keshm i Lavan. W odpowiedzi na amerykański atak Iran ostrzelał bazę wojskową USA Camp Titin w Jordanii. Strona amerykańska poinformowała, że nie spowodował on większych strat ani ofiar w ludziach. Z kolei jordańska armia podała, że przechwyciła 10 z 13 irańskich rakiet. Iran poinformował też, że dokonał ataku na amerykańską lotniczą bazę wojskową Sheikh Isa w Bahrajnie, gdzie znajdują się instalacje radarowe i stacjonuje wojskowe lotnictwo, głównie helikoptery bojowe i samoloty rozpoznawcze. Z kolei obrona przeciwlotnicza w Kuwejcie przekazała, że odpowiedziała na atak dronów, które dowódca sztabu generalnego opisał jako irańskie. Nasz wróg to Rosja, nie Niemcy, podkreśla wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, odnosząc się do apelu Karola Nawrockiego o wypłatę reparacji wojennych przez Niemcy. Wiceminister przypomniała, że to niemiecki samolot wspomógł polskie myśliwce, kiedy rosyjski

0: Rakieta spadła na Lubelszczyźnie.
1: Historia jest jednoznaczna. Oczywiście nie mam zamiaru zapominać o tym, co się działo podczas II wojny światowej, ale nie próbujmy w żaden sposób zrównywać dzisiejszej sytuacji z historią.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do Niemiec w sprawie reparacji wojennych w czasie uroczystości w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Powinna powstać apolityczna komisja zaufania publicznego do wyjaśnienia afery Zonda Krypto, uważa Prawo i Sprawiedliwość. Jego prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział złożenie projektu ustawy w tej sprawie przez jego klub. Ani komisja zaufania publicznego, ani komisja śledcza nie powinna zajmować się tą sprawą, mówił z kolei w radiowej jedynce europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
2: A dlatego, że jak organy państwa działają w kraju, mówię o prokuraturze, mówię o policji, mówię tutaj o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w tej sprawie, no to nie ma potrzeby, żeby zwoływać komisję. Komisja działa wtedy, kiedy faktycznie politycy próbują zamiatać albo zamiatają sprawę pod dywan.
0: W poniedziałek politycy Rozwoju Plus przedstawili projekt uchwały Sejmu o powołaniu Komisji Śledczej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto.
3: To są aktualności jedynki.
0: Wczoraj o uroczyste rozpoczęcie, dziś już pierwsze lekcje. Nowy rok szkolny przyniesie zmiany i nowości. To obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach oraz reforma Kompas Jutra. Ostatnia z wymienionych oznacza zmianę programów nauczania w przedszkolach oraz klasach pierwszych i czwartych szkół podstawowych, wyjaśnia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
4: To są nowe podstawy programowe, nowe ramowe plany nauczania, przygotowanie się z wydawnictwami do wydania nowych podręczników, bo u nas wydawnictwa przygotowują podręczniki, przygotowanie nauczycieli, materiały metodyczne, wszystko to, co stanowi jądro szkoły.
0: Do wchodzących w życie zmian należy podchodzić z odpowiedzialnością, uważa dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Gnieźnie Marek Machiński.
5: Musimy tylko swoje przepisy, jak gdyby tutaj mówię o zapisach statutowych głównie, podporządkować pod te, które obowiązują. Prosty przykład podam, zakaz telefonu, ale mam już pismo jednej z mam i oczywiście tu moja pozytywna też telefon i monitoruje zdrowie dziecka. Nie widzę problemu, żeby było. Oczywiście tylko w tym wyłącznie celu używamy.
0: Pierwsze dni szkoły to przede wszystkim powrót do regularnego rytmu, snu, posiłków i porannych pobudek. Eksperci radzą, by wprowadzać go stopniowo, bez dokładania dziecku stresu już na starcie. A na koniec przenosimy się za ocean. Na Times Square w Nowym Jorku doszło do spektakularnego zabójstwa. Ofiarą jest Erin Piacenti, wiceprezes Bank of America, czyli jednej z największych instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych.
6: Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni tragiczną śmiercią naszej koleżanki. Była cenioną członkinią zespołu, której będzie nam bardzo brakować. Łączymy się w bólu z jej rodziną i wszystkimi jej bliskimi, przekazał amerykański gigant bankowy w oświadczeniu przesłanym agencji Reuters. Policja podała, że Pamela Cisneros, 49-latka z nowojorskiego Queensu, zastrzelona przez funkcjonariuszy po tym, jak zabiła Erin Piacenti i raniła 68-letniego mężczyznę, miała udokumentowaną historię problemów ze zdrowiem psychicznym. Sprawczyni mówiła do funkcjonariuszy, nie zamierzam się pozbyć tego, co mam w ręku. Zabiję was oboje. Zabiję was, powtarzała, informowała Jessica Tisch z lokalnej policji. Atakująca kobieta miała przy sobie kilka noży. Jessica Tisch dodała, że ataki wydawały się przypadkowe i niesprowokowane, a funkcjonariusze otworzyli ogień, gdy użycie paralizatorów nie powstrzymało kobiety przed dalszym zbliżaniem się do nich z nożami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu możliwe dziś na północy i południowym wschodzie Polski. W północnych regionach mogą im towarzyszyć burze. Temperatura maksymalna z dwójką z przodu. Od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Jest 10:00. Wyjaśnieniem wczorajszego tragicznego wypadku na A1 w Mykanowie zajmie się prokuratura, rusza śledztwo. Długa lista przewinień 28-latka z powiatu kłobuckiego, mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Urzędnicy z Częstochowy przypominają, można już składać wnioski o szkolne stypendium.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku na autostradzie A1 w miejscowości Mykanów. Kierowca ciężarówki wjechał w grupę robotników. 4 osoby zginęły na miejscu, a kilka w ciężkim stanie zostało przewiezionych do szpitala. Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, nadkomisarz Sabina Chyra-Gieraś, powiedziała, że prokuratura dokładnie zbada miejsce i przyczynę wypadku.
2: Kierujący został zatrzymany. W sprawie wszczęte zostało prokuratorskie śledztwo, które teraz dokładnie wyjaśni przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku. Śledczy będą ustalali m.in. przebieg samego zdarzenia, jak również i to, w jaki sposób prowadzone były w tym miejscu roboty drogowe i jak były oznakowane.
0: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca w trakcie wypadku był trzeźwy.
2: Od kierowcy została również pobrana krew do dalszych badań. W tego typu wypadkach drogowych ze skutkiem śmiertelnym jest to obligatoryjne, ponieważ musimy mieć pewność, że ten mężczyzna, który siedział za kierownicą pojazdu, nie tylko był trzeźwy, ale również nie znajdował się pod wpływem żadnych substancji odurzających.
0: Prawdopodobnie dziś mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie będzie przeprowadzone z nim dalsze czynności procesowe. 3 promile alkoholu w organizmie, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i skradziona w Kłobucku Toyota. To bilans ucieczki 28-letniego mieszkańca powiatu kłobuckiego, który został zatrzymany przez policjantów w województwie łódzkim. Do kradzieży doszło w rejonie stacji paliw przy ulicy Długosza w Kłobucku. Funkcjonariusze szybko wpadli na trop złodzieja i zatrzymali go. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało, że miał w organizmie 3 promile alkoholu. A sprawdzenie w policyjnych bazach potwierdziło, że posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wyszło też na jaw, że zatrzymany tego samego dnia naruszył również sądowy zakaz zbliżania się do członka swojej rodziny. Na wniosek kryminalnych z Kłobucka oraz częstochowskiej prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Można już składać wnioski o stypendium szkolne, przypomina Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Wnioski składane są w szkołach w nieprzekraczalnym terminie do 15 września. Stypendium przyznawane jest osobom w trudnej sytuacji materialnej, mówi Olga Dargiel z częstochowskiego MOPS-u.
3: Obowiązuje kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Obecnie jest to na osobę w rodzinie 823 zł, dla osoby samotnie gospodarującej 1010 zł. Świadczenie wychowawcze 800+ nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.
0: Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z nauką i jest rozliczane na podstawie imiennych rachunków i faktur. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do kolejnej edycji bytomskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą zdecydować, na co wydać niemal 7 milionów złotych z miejskiej kasy. Bytomianie mają do dyspozycji jeden głos na większy projekt, a także jeden na mniejszą inicjatywę. Do wyboru są między innymi budowa nowych placów zabaw, chodników, miejsc postojowych czy organizacji ciekawych wydarzeń. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej bo.bytom.pl i potrwa do połowy września. Po słonecznym poranku czeka nas chmurne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu. Tak prognozują synoptycy. W nocy zachmurzenie od zachodu wzrośnie do dużego i ponownie będzie padać deszcz, a temperatura maksymalna z 25 stopni spadnie do 11-14.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Minęła 10:00, program 3, Michał Nogaś, dzień dobry. 2 września, środa, czas na serwis. Dyżur zaczyna Anna Kowalik-Brancati.
6: Eksplozja, blokada dworca i podejrzany przedmiot. Trwa akcja policji w Augsburgu. Potężny wybuch w Kijowie. Rosja zaatakowała także Odessę. Koniec taryfy ulgowej dla nowych kierowców. Surowsze przepisy będą obowiązywać od jutra. Po eksplozji na dworcu kolejowym w Augsburgu policja znalazła podejrzany przedmiot, przekazała rano agencja DPA. Dworzec został odgrodzony, całkowicie wstrzymano ruch pociągów. Utrudnienia dotyczą również ruchu drogowego. Wcześniej Deutsche Bahn informowała, że z użytku wyłączony został tylko jeden z peronów. Na miejscu zdarzenia obecni są eksperci do spraw materiałów wybuchowych z Landowego Urzędu Kryminalnego. Wczoraj Niemcy oficjalnie obarczyły Rosję odpowiedzialnością za wysłanie przed miesiącem uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku. Szefowie MSW i MSZ ogłosili listę sankcji. To zamknięcie rosyjskiego konsulatu generalnego w Bonn, wypowiedzenie umowy na dom rosyjski w Berlinie i zaostrzenie kontroli granicznych dla obywateli Rosji. Jest reakcja NATO na podpalenie fabryki produkującej elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura Krajowa podejrzewa obcy wywiad i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Komentarz Sojuszu Północnoatlantyckiego otrzymała nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka.
7: Mimo że Rosjanie napotykają bardzo silny opór ze strony Ukrainy, nasilają ataki na Ukrainę, a także działania hybrydowe w Europie, brzmi komentarz, który otrzymałam z kwatery głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest w nim też zapewnienie, że NATO pozostaje czujne i gotowe na różnorodne zagrożenia. Pracuje nieustannie przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo miliardowi.

0: uderzył w 24-piętrowy blok mieszkalny. Rannych zostało co najmniej 8 cywilów, w tym dziecko. Miasto nad Morzem Czarnym jest atakowane coraz częściej, ostatnio także za pomocą kierowanych bomb lotniczych. Według danych ukraińskich sił powietrznych Rosjanie w nocy do ataków użyli 2 rakiet balistycznych, ale też niemal 200 dronów, z czego połowa to szybkie i trudne do strącenia odrzutowe bezzałogowce. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Zerowa tolerancja dla alkoholu, obowiązkowe szkolenie po otrzymaniu 12 punktów karnych i utrata uprawnień po przekroczeniu limitu 20 punktów. Jutro zaczną obowiązywać zmienione przepisy ruchu drogowego. Tworzą okres próbny dla nowych kierowców, który będzie trwał 2 lata. W tym czasie w przypadku wykroczeń lub przestępstw drogowych łatwiej będzie stracić prawo jazdy. Dotyczy to wszystkich nowych kierowców niezależnie od wieku, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
2: Proszę przymiotnik młody brać tutaj w cudzysłów, dlatego że one dotyczą nowych kierowców, więc niekoniecznie mówimy tylko o kierowcach, którzy mają 18, 19 czy 20 lat, ale również o takich, którzy po raz pierwszy uprawnienia zdobędą w wieku lat 50 na przykład. Więc ten przepis mówi o tym, że przez okres 2 lat oni będą podlegać szczególnym ograniczeniom.
1: Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków na drogach. Narodowy Skarb Francji na niemal rok opuścił kraj i trafił do Wielkiej Brytanii. Prezydent Emmanuel Macron zainauguruje dziś w Londynie wystawę, na której prezentowana jest tkanina z Bayeux. To średniowieczne arcydzieło wpisane na listę UNESCO.
3: XI-wieczne płótno przedstawiające podbój Anglii przez księcia Wilhelma Zdobywcę było transportowane tylko 2 razy w historii. Za czasów Napoleona oraz podczas hitlerowskiej okupacji. Teraz 70-metrowa tkanina po raz pierwszy opuściła Francję. W londyńskim British Museum wystawiono ją na płasko, a nie jak dotąd w pozycji wiszącej, co ma umożliwić zwiedzającym nowe spojrzenie na to średniowieczne dzieło. Z okazji otwarcia wystawy brytyjski premier Andy Burnham przyjmie w londyńskim muzeum francuskiego prezydenta. To właśnie Emmanuel Macron ogłosił w ubiegłym roku decyzję o wypożyczeniu tkaniny Brytyjczykom jako gest przyjaźni między oboma narodami. Decyzja ta wywołała jednak ostry sprzeciw części środowisk konserwatorskich, które obawiały się, że delikatne płótno może nie przetrwać transportu. Powrót tkaniny do jej macierzystego muzeum w normandzkim Bayeux planowany jest na jesień przyszłego roku po zakończeniu remontu placówki. Do tego czasu mieszkańcy miasta mogą korzystać z bezpłatnych biletów, by zobaczyć słynne dzieło nad Tamizą. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś chmury na zmianę ze słońcem, na północy i południowym wschodzie miejscami przelotne deszcz i burze. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 22 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Co cię tak bawi?
5: Była burza.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz na autostradzie A4 w Katowicach w rejonie AWF-u na pasach do Krakowa. Tir uderzył w bariery. Lewy i środkowy pas są zablokowane. Korek zaczyna się w rejonie zjazdu na Bocheńskiego. Z kolei w Tychach na Mikołowskiej, to fragment drogi 44, doszło do kolizji 3 samochodów. To w rejonie skrzyżowania z ulicą Asnyka. W Bielsku na ulicy Argentyna doszło do potrącenia pieszej. Na jedynce z Bielska do Tychów tłoczno teraz w Piasku. Na południu regionu z większym ruchem trzeba się liczyć także na drodze krajowej 52 w Kozach, gdzie działają drogowcy. Natężony ruch na trasie S1 między Wieprzem a Przybędzą oraz więcej samochodów na tej trasie w Lalikach. Ciaśniej też na wlocie do Żywca starą drogą z Bielska. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent OPOS. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym

Na ulicach, na balkonach, wszędzie osiem gwiazd. Pora się pakować, właśnie kończy się wasz czas. Co wy tam bronicie? Rodzinę i tradycję. Jak tradycja trochę inna, to

0: Jest 10:00. Wyjaśnieniem wczorajszego tragicznego wypadku na A1 w Mykanowie zajmie się prokuratura, rusza śledztwo. Długa lista przewinień 28-latka z powiatu kłobuckiego, mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Urzędnicy z Częstochowy przypominają, można już składać wnioski o szkolne stypendium.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku na autostradzie A1 w miejscowości Mykanów. Kierowca ciężarówki wjechał w grupę robotników. 4 osoby zginęły na miejscu, a kilka w ciężkim stanie zostało przewiezionych do szpitala. Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, nadkomisarz Sabina Chyra-Gieraś, powiedziała, że prokuratura dokładnie zbada miejsce i przyczynę wypadku.
2: Kierujący został zatrzymany. W sprawie wszczęte zostało prokuratorskie śledztwo, które teraz dokładnie wyjaśni przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku. Śledczy będą ustalali m.in. przebieg samego zdarzenia, jak również i to, w jaki sposób prowadzone były w tym miejscu roboty drogowe i jak były oznakowane.
0: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca w trakcie wypadku był trzeźwy.
2: Od kierowcy została również pobrana krew do dalszych badań. W tego typu wypadkach drogowych ze skutkiem śmiertelnym jest to obligatoryjne, ponieważ musimy mieć pewność, że ten mężczyzna, który siedział za kierownicą pojazdu, nie tylko był trzeźwy, ale również nie znajdował się pod wpływem żadnych substancji odurzających.
0: Prawdopodobnie dziś mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie będzie przeprowadzone z nim dalsze czynności procesowe. 3 promile alkoholu w organizmie, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i skradziona w Kłobucku Toyota. To bilans ucieczki 28-letniego mieszkańca powiatu kłobuckiego, który został zatrzymany przez policjantów w województwie łódzkim. Do kradzieży doszło w rejonie stacji paliw przy ulicy Długosza w Kłobucku. Funkcjonariusze szybko wpadli na trop złodzieja i zatrzymali go. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało, że miał w organizmie 3 promile alkoholu. A sprawdzenie w policyjnych bazach potwierdziło, że posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wyszło też na jaw, że zatrzymany tego samego dnia naruszył również sądowy zakaz zbliżania się do członka swojej rodziny. Na wniosek kryminalnych z Kłobucka oraz częstochowskiej prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Można już składać wnioski o stypendium szkolne, przypomina Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Wnioski składane są w szkołach w nieprzekraczalnym terminie do 15 września. Stypendium przyznawane jest osobom w trudnej sytuacji materialnej, mówi Olga Dargiel z częstochowskiego MOPS-u.
3: Obowiązuje kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Obecnie jest to na osobę w rodzinie 823 zł, dla osoby samotnie gospodarującej 1010 zł. Świadczenie wychowawcze 800+ nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.
0: Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z nauką i jest rozliczane na podstawie imiennych rachunków i faktur. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do kolejnej edycji bytomskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą zdecydować, na co wydać niemal 7 milionów złotych z miejskiej kasy. Bytomianie mają do dyspozycji 1 głos na większy projekt, a także 1 na mniejszą inicjatywę. Do wyboru są między innymi budowa nowych placów zabaw, chodników, miejsc postojowych czy organizacji ciekawych wydarzeń. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej bo.bytom.pl i potrwa do połowy września. Po słonecznym poranku czeka nas chmurne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu. Tak prognozują synoptycy. W nocy zachmurzenie od zachodu wzrośnie do dużego i ponownie będzie padać deszcz, a temperatura maksymalna z 25 stopni spadnie do 11-14.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz na autostradzie A4 w Katowicach w rejonie AWF-u. Na pasach do Krakowa tir uderzył w bariery. Lewy i środkowy pas są zablokowane. Korek zaczyna się w rejonie zjazdu na Bocheńskiego. Z kolei w Tychach na Mikołowskiej, to fragment drogi 44, doszło do kolizji 3 samochodów. To w rejonie skrzyżowania z ulicą Asnyka. W Bielsku na ulicy Argentyna doszło do potrącenia pieszej. Na jedynce z Bielska do Tychów tłoczno teraz w Piasku. Na południu regionu z większym ruchem trzeba się liczyć także na drodze krajowej 52 w Kozach, gdzie działają drogowcy. Natężony ruch na trasie S1 między Wieprzem a Przybędzą oraz więcej samochodów na tej trasie w Lalikach. Ciaśniej też na wlocie do Żywca starą drogą z Bielska. 691 400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
7: Uwaga, uwaga, minęła 11. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Nogaś, dzień dobry.

0: granat. Dwie osoby, para nastolatków z Ukrainy, zostały lekko ranne. Wczoraj natomiast w Niemczech dwukrotnie zaatakowano urządzenia energetyczne. Do ataków doszło w Brandenburgii, graniczącej z Polską oraz niedaleko Kolonii na drugim końcu kraju.
1: W Brandenburgii sprawcy użyli wczoraj własnoręcznie skonstruowanych materiałów przypominających fajerwerki i uszkodzili stację transformatorową. Według policji we wtorek rano doszło do przynajmniej jednego wybuchu. Szef MSW graniczącego z Polską landu zaprzeczył eksplozji, ale potwierdził czasowe wyłączenie jednego z bloków elektrowni węglowej Jęczwalde. Prąd jednak jest dostarczany. Po południu dźwięk wybuchów na trafostacji zgłosili mieszkańcy Berkheim niedaleko Kolonii w Nadrenii Północnej Westfalii. Negatywnie wpłynęło to na pracę elektrowni węglowej w Niederausem, ale odbiorcy nie zostali pozbawieni zasilania. Śledczy twierdzą, że ustalając sprawców i motyw, działają we wszystkich kierunkach. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Minister energii zapewnił, że polskie elektrownie są bezpieczne. Miłosz Motyka mówił o tym po atakach na urządzenia energetyczne w Niemczech. Szef resortu podkreślił, że system obrony polskiej infrastruktury krytycznej jest na najwyższym poziomie.
2: Kilkanaście miesięcy temu powołaliśmy w Ministerstwie Energii zespół do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, energetycznej, ale taki, który nie dotyczy tylko i wyłącznie spółek podległych pełnomocnikowi rządu, czyli spółek przesyłowych do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, ale także zaprosiliśmy na to spotkanie przedstawicieli tych, którzy zajmują się jednostkami wytwórczymi, grup energetycznych, służb policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Taki zespół został formalnie powołany.
0: Wczoraj Niemcy oficjalnie obarczyły Rosję odpowiedzialnością za wysłanie przed miesiącem uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku i ogłosiły listę sankcji, m.in. zamknięcie rosyjskiego konsulatu generalnego w Bonn. Unia Europejska planuje objąć sankcjami kolejnych 1600 osób, firm oraz instytucji Rosji. Chodzi o czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych 27. Prace trwają. Właściwie zaczęliśmy od mniejszej liczby wpisów, ale państwa członkowskie zgłosiły ich jeszcze więcej. Widząc hybrydowe ataki w całej Europie, myślę, że to również sygnał ostrzegawczy dla krajów, które nie były w tej kwestii tak stanowcze, że jeśli chcemy zakończyć tę wojnę, wszyscy musimy zwiększyć nasze wysiłki. Nowe sankcje mają być wymierzone przede wszystkim w przemysł uzbrojeniowy. Obecnie na czarnej unijnej liście jest prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji. Pilot śmigłowca, który zerwał linię energetyczną w Tarnobrzegu, zgłosił się na policję. To 56-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Jest przesłuchiwany, informuje Agnieszka Bilk z tarnobrzeskiej policji.
3: Pilot śmigłowca, który uczestniczył w zdarzeniu z mężczyzną, wykonujemy czynności i ustalamy przebieg i okoliczności zdarzenia.
0: Do tego zdarzenia doszło w poniedziałek w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol. Maszyna zerwała linię energetyczną, która nie była pod napięciem. Nikt nie ucierpiał. Śmigłowiec Robinson, którym leciał, jest zarejestrowany we Włoszech. Do 3 razy sztuka. Na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Sejm będzie kolejny raz głosował nad wetem prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Marszałek Włodzimierz Czarzasty mówił przed rozpoczęciem obrad, że wejście ustawy w życie jest ważne szczególnie dla tych, którzy stracili oszczędności na giełdzie Zonda Krypto.
4: To jest, proszę państwa, tak naprawdę sprawa, którą bym ujął w ten sposób. Od morderstwa do prezydenckiego weta, bo wszystko w tej opowieści tak naprawdę można zamieścić. Czyli to jest przekazywanie środków posłom, przekazywanie środków na imprezy, zarówno jeżeli chodzi o kampanię prezydencką pana prezydenta Karola Nawrockiego, jak i imprezy partyjne Prawa i Sprawiedliwości.
0: Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba większości 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na termometrach dziś od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 22 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Chmury na zmianę ze słońcem, na północy i południowym wschodzie miejscami przelotny deszcz i burzę.
6: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Gdy widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi, ale całą noc oglądasz, a rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną. Kiedy przelotna miłość rano staje się na serio. Kiedy wymagania bledną jak z wiekiem Michael Jack.

nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że jak chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

0: Wybiło południe. Częstochowska policja prosi o pomoc. Poszukiwani są świadkowie wczorajszego tragicznego wypadku na A1, w którym zginęły 4 osoby. Ogród zoologiczny w Parku Śląskim w Chorzowie może przejść modernizację. Szczegóły już za chwilę. Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszają kontrole szkolnych stołówek prowadzone przez głównego inspektora sanitarnego.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Częstochowska policja szuka świadków wypadku, do którego doszło wczoraj na autostradzie A1 w Mykanowie. W wypadku śmierć poniosły 4 osoby, a 4 kolejne w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Szczególnie cenne będą dla nas nagrania z wideorejestratorów, mówi Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
2: Nagranie, które nagrało położenie i konfigurację ciągu pojazdów firm remontujących ten odcinek drogi w okolicy tego zdarzenia, niezwłocznie skontaktuj się z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
0: Ofiary wczorajszego wypadku miały od 20 do 62 lat. To pracownicy firmy działające na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 32-letni kierujący samochodem ciężarowym wjechał w pojazdy ekipy remontującej jezdnie znajdującej się na prawym pasie ruchu. Ogród zoologiczny w Parku Śląskim w Chorzowie może przejść modernizację. Nie wykluczył tego w Radiu Katowice marszałek województwa śląskiego. Wojciech Saługa przyznał jednak, że najpierw musi zakończyć się kilka innych inwestycji na terenie Parku Śląskiego, w tym budowa trzeciej linii kolei linowej LK.
3: Skończymy Elkę, skończymy ogród różany, jeszcze wszystkie aleje i powiedzmy, że jest w miarę ogarnięte. No ale chcemy, żeby to znowu było najlepsze w Polsce, więc będziemy się rozglądać w tym kierunku.
0: Przypomnijmy, w sierpniu otwarto w Parku Śląskim kanał regatowy po remoncie trwającym 3 lata.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Mieszkańcy Bytomia mogą zdecydować, na co przeznaczona zostanie część miejskiej kasy. Ruszyło głosowanie na projekty z budżetu obywatelskiego. W puli jest prawie 7 milionów złotych, a na głosy czeka 36 projektów, mówi Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka bytomskiego ratusza.
4: Każdy z mieszkańców może oddać jeden głos na projekt mały o wartości poniżej 700 tysięcy złotych i jeden głos na projekt duży o wartości od 700 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych. Projekty zgłoszone pod głosowanie dotyczą m.in. budowy nowych placów zabaw, budowy nowych chodników, miejsc postojowych oraz organizacji ciekawych wydarzeń w przestrzeni miasta.
0: Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej bo.bytom.pl i potrwa do połowy września. Więcej warzyw, owoców i ryb, mniej mięsa. W szkolnych stołówkach wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące żywienia. Głównym celem zmian jest profilaktyka otyłości wśród dzieci i młodzieży. Jak przedszkola i szkoły realizują zalecenia, to będą sprawdzali kontrolerzy sanepidu. Kontrole będą rutynowe, powiedział rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
5: Kontrole prowadzone w szkołach, w szkolnych stołówkach czy w szkolnych sklepikach będą odbywały się normalnie, zgodnie z harmonogramem, czyli dokładnie tak jak odbywały się w latach poprzednich, nie są przewidziane żadne dodatkowe działania. Oczywiście podczas tych kontroli zawsze będą brane pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy, w tym zapisy rozporządzenia, które niedawno weszło w życie.
0: W ubiegłym roku sanepid przeprowadził w szkolnych stołówkach w całym kraju ponad 16 tysięcy kontroli i ponad 1000 w szkolnych sklepikach. W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane. Okresami będzie wzrastać do dużego i wtedy pojawią się przelotne opady deszczu.

0: Choć je mamy. Zacznę od zdarzeń drogowych. Od północy do chwili obecnej śląscy policjanci odnotowali ich aż 75. Z ostatnich mamy utrudnienia na krajowej drodze numer 86 w Katowicach. To ulica Roździńskiego, gdzie na wysokości Nowego Roździenia, na jezdni prowadzącej w kierunku Sosnowca, dachował samochód, w wyniku czego została ranna jedna osoba. Uważajmy, dojeżdżając do tego miejsca. Kolejne zdarzenie, tym razem na południu regionu w Cieszynie. Tu z kolei na ulicy Górnej doszło do zderzenia aż 4 pojazdów. Wszystkie to samochody osobowe, dojeżdżając i do tego miejsca uważajmy szczególnie. Jeszcze dzisiaj kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na DTS-ce. Zakład Zieleni Miejskiej kosi trawy na tej ruchliwej obwodnicy. Wykonawca robót punktowo zajmuje jeden pas ruchu zgodnie z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego, a wszystko po to, by bezpiecznie wykonać te prace. Informuje także o tym zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem oraz strzałą świetlną.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Jest samo południe, jest środa, za oknem prawie świeci słońce, ale nie prawie. Serwis Trójki w tej chwili przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
5: Zapraszam serdecznie. Podejrzanego o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu zatrzymała policja. Pomógł apel do kierowców o nagrania z kamer. Finansowe kulisy krakowskiego referendum. Niemal cała kampania opłacona przez Stowarzyszenie Łukasza Gibały. Nowe kluby chcą wicemarszałków w Sejmie. Marszałek Włodzimierz Czarzasty jest przeciwny. Jest przełom w sprawie brutalnego zabójstwa kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Policjanci zatrzymali 19-latka, to Polak, mieszkaniec powiatu kędzierzyńskiego. Policja przyznaje, że w jego zatrzymaniu pomógł odzew społeczny na apel o nagrania z monitoringu.
6: Mundurowi na skraju lasu zauważyli mężczyznę, który rysopisem przypominał tego wytypowanego podczas analizy monitoringów. Policjanci natychmiast zatrzymali tego mężczyznę. Podczas kontroli, zarówno kontroli osobistej, jak i kontroli plecaka, mundurowi znaleźli w nim nóż oraz młotek, czyli narzędzie, które od początku typowane było jako jedno z narzędzi zbrodni.
5: Powiedziała Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Według prokuratury 49-latka była najprawdopodobniej przypadkową ofiarą, ale śledczy nie wykluczają, że zatrzymany mężczyzna zaatakował już wcześniej, także na terenie Opolszczyzny. Tamten atak ofiara przeżyła, ale jest w ciężkim stanie, mówi prokurator Stanisław Bar.
7: Na tę chwilę są podstawy, by wiązać osobę zatrzymaną z jeszcze innym zdarzeniem, ale poczekajmy na rozwój wypadków, poczekajmy na wynik czynności dowodowych. Niewykluczone, że będą podstawy, by w śledztwie stawiać zarzuty dotyczące jeszcze innego zdarzenia.
5: Policja wykluczyła natomiast, by zatrzymany 19-latek miał związek z atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu. Stowarzyszenie Łukasza Gibały Kraków dla mieszkańców niemal w całości sfinansowało kampanię referendalną w Krakowie. Wynika ze sprawozdania finansowego, do którego dotarł nasz reporter Paweł Pawlica. Komitet referendalny przesłał do Krajowego Biura Wyborczego rozliczenie akcji. Łączna kwota zgromadzona na cele referendalne wynosiła prawie 2 miliony złotych. Zdecydowana większość nie pochodziła jednak ze środków Komitetu Referendalnego, ale z działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Łukasza Gibały. Mowa o kwocie prawie 1 900 000 złotych. Wyciekły dane osobowe w Słupsku. Jak ustalił reporter Radia Gdańsk, w internecie pojawiły się faktury za badania medyczne części kadry ze szkoły podstawowej nr 10. Oprócz nazwisk i numerów PESEL są także informacje o zakresie badań. Trwa sprawdzanie, w jaki sposób dane trafiły do sieci, mówi rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Słupsku Monika Rapaewicz.
8: Dyrektor szkoły jest zobowiązany teraz jako administrator danych do przeprowadzenia całej procedury od momentu poinformowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych poprzez powiadomienie osób, których potencjalnie ta sprawa może dotyczyć, i do przeprowadzenia całej procedury dokumentacyjnej obrazującej tę sytuację.
5: Dyrektor słupskiej podstawówki potwierdził, że sytuacja dotyczy kilku nauczycieli. Z nieoficjalnych informacji reportera Radia Gdańsk wynika jednak, że opublikowano w internecie dane co najmniej kilkunastu osób. Ani prezydium Sejmu, ani konwent seniorów nie powinny być powiększane, uważa marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty odniósł się do propozycji dotyczącej wicemarszałków z nowych klubów parlamentarnych Rozwój Plus i Centrum.
9: Konwent seniorów tworzą te kluby i koła, które były

0: wybierane w trakcie wyborów parlamentarnych. W związku z tym nie wyobrażam sobie Konwentu Seniorów, który będzie miał w pewnej chwili 40 osób, ale również sobie, powiem szczerze, nie wyobrażam Prezydium Sejmu, które będzie się zmieniało w zależności od tego, czy jakaś partia się pokłóci ze sobą, czy jakaś partia się nie pokłóci. Gdzieś musi być stabilność.
1: Klub Rozwój Plus zaproponuje Marcina Horałę na wicemarszałka Sejmu. Mateusz Morawiecki sugerował, że jego ugrupowanie złoży wniosek o zwiększenie liczby wicemarszałków z 6 do 8. Drugie miejsce mogłoby przypaść klubowi Centrum. Władimir Putin odpowiedział Wołodymyrowi Załęskiemu w sprawie niebezpiecznego nieba. Prezydent Ukrainy ostrzegł wczoraj spółki lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Powiedział, że dronów nad Rosją będzie tak dużo, że latanie nie będzie bezpieczne.
2: W odpowiedzi Władimir Putin oświadczył, że takie wypowiedzi to zapowiedź państwowego terroryzmu. I oni proszą nas o rozmowy pokojowe, o osobiste spotkania. Z terrorystami nie prowadzi się negocjacji, stwierdził rosyjski dyktator. Putin dodał, że w razie jakiejś tragedii Rosja znajdzie sposób, żeby odpowiedzieć. Władimir Putin, pytany o mobilizację, odpowiedział, że to kłamstwo i informacyjny atak na Rosję. Władimir Putin oświadczył, że rosyjska armia dostała rozkaz przeprowadzania zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Klimat.
1: Powietrze w całym kraju jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Jedynie czujnik na warszawskiej Pradze Południe notuje umiarkowaną jakość. 65% prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 18 a 21 warto ograniczyć zużycie prądu. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Chmury na zmianę ze słońcem. Na północy i południowym wschodzie miejscami przelotny deszcz i burze. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 22 w centrum i 25 na Podkarpaciu.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Wybiło południe.
1: Częstochowska policja prosi o pomoc. Poszukiwani są świadkowie wczorajszego tragicznego wypadku na A1, w którym zginęły 4 osoby. Ogród zoologiczny w Parku Śląskim w Chorzowie może przejść modernizację. Szczegóły już za chwilę. Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszają kontrole szkolnych stołówek prowadzone przez głównego inspektora sanitarnego.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
1: Karolina Michalik, zapraszam. Częstochowska policja szuka świadków wypadku, do którego doszło wczoraj na autostradzie A1 w Mykanowie. W wypadku śmierć poniosły 4 osoby, a 4 kolejne w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Szczególnie cenne będą dla nas nagrania z wideorejestratorów, mówi Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Nagranie, które nagrało położenie i konfigurację ciągu pojazdów firm remontujących ten odcinek drogi w okolicy tego zdarzenia, niezwłocznie skontaktuj się z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
1: Ofiary wczorajszego wypadku miały od 20 do 62 lat. To pracownicy firmy działające na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 32-letni kierujący samochodem ciężarowym wjechał w pojazdy ekipy remontującej jezdnie znajdującej się na prawym pasie ruchu. Ogród zoologiczny w Parku Śląskim w Chorzowie może przejść modernizację. Nie wykluczył tego w Radiu Katowice marszałek województwa śląskiego. Wojciech Saługa przyznał jednak, że najpierw musi zakończyć się kilka innych inwestycji na terenie Parku Śląskiego, w tym budowa trzeciej linii kolei linowej LK.
4: Skończymy Elkę, skończymy ogród różany, jeszcze wszystkie aleje i powiedzmy, że jest w miarę ogarnięte. No ale chcemy, żeby to znowu było najlepsze w Polsce, więc będziemy się rozglądać w tym kierunku.
1: Przypomnijmy, w sierpniu otwarto w Parku Śląskim kanał regatowy po remoncie trwającym 3 lata.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Mieszkańcy Bytomia mogą zdecydować, na co przeznaczona zostanie część miejskiej kasy. Ruszyło głosowanie na projekty z budżetu obywatelskiego. W puli jest prawie 7 milionów złotych, a na głosy czeka 36 projektów, mówi Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka bytomskiego ratusza.
5: Każdy z mieszkańców może oddać jeden głos na projekt mały o wartości poniżej 700 tysięcy złotych i jeden głos na projekt duży o wartości od 700 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych. Projekty zgłoszone pod głosowanie dotyczą m.in. budowy nowych placów zabaw, budowy nowych chodników, miejsc postojowych oraz organizacji ciekawych wydarzeń w przestrzeni miasta.
1: Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej bo.bytom.pl i potrwa do połowy września. Więcej warzyw, owoców i ryb, mniej mięsa. W szkolnych stołówkach wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące żywienia. Głównym celem zmian jest profilaktyka otyłości wśród dzieci i młodzieży. Jak przedszkola i szkoły realizują zalecenia, to będą sprawdzali kontrolerzy sanepidu. Kontrole będą rutynowe, powiedział rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
6: Kontrole prowadzone w szkołach, w szkolnych stołówkach czy w szkolnych sklepikach będą odbywały się normalnie, zgodnie z harmonogramem, czyli dokładnie tak jak odbywały się w latach poprzednich, nie są przewidziane żadne dodatkowe działania. Oczywiście podczas tych kontroli zawsze będą brane pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy, w tym zapisy rozporządzenia, które niedawno weszło w życie.
1: W ubiegłym roku sanepid przeprowadził w szkolnych stołówkach w całym kraju ponad 16 tysięcy kontroli i ponad 1000 w szkolnych sklepikach. W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane. Okresami będzie wzrastać do dużego i wtedy pojawią się przelotne opady deszczu. A temperatura maksymalna wyniesie dziś od 22 do 25 stopni. W nocy zachmurzenie stopniowo wzrośnie od zachodu do dużego i wtedy też pojawią się opady deszczu przy spadku temperatury do 11-14 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Radio Katowice, Autoradio Anny Juszkiewicz. Witam Państwa. W regionie ruch teraz umiarkowany. Kierowcy utrudnień nie sygnalizują, choć je mamy. Zacznę od zdarzeń drogowych. Od północy do chwili obecnej śląscy policjanci odnotowali ich aż 75. Z ostatnich mamy utrudnienia na krajowej drodze numer 86 w Katowicach. To ulica Roździńskiego, gdzie na wysokości Nowego Roździenia, na jezdni prowadzącej w kierunku Sosnowca, dachował samochód, w wyniku czego została ranna jedna osoba. Uważajmy. dojeżdżając do tego miejsca. Kolejne zdarzenie, tym razem na południu regionu w Cieszynie. Tu z kolei na ulicy Górnej doszło do zderzenia aż 4 pojazdów. Wszystkie to samochody osobowe. Dojeżdżając i do tego miejsca uważajmy szczególnie. Jeszcze dzisiaj kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na DTS. Zakład Zieleni Miejskiej kosi trawy na tej ruchliwej obwodnicy. Wykonawca robót punktowo zajmuje jeden pas ruchu zgodnie z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowe, a wszystko po to, by bezpiecznie wykonać te prace. Informuje także o tym zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem oraz strzałą świetlną.
7: Sponsorem audycji jest Madmobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
0: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
9: Minęła godzina pierwsza po południu. Za chwilę powrócimy do Państwa propozycji muzycznej poczucie UKF, ale wcześniej sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankacji.
10: Kilkadziesiąt osób próbuje zablokować eksmisję na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Interweniuje policja. Premier Tusk alarmuje. Rosja może nasilić działania dywersyjne. Musimy być na to gotowi. Ojciec i syn z zarzutami po fałszywym alarmie w jednostce wojskowej w Elblągu. Przepychanki podczas eksmisji na tzw. osiedlu maltańskim w Poznaniu. Kilkadziesiąt osób próbuje zagrodzić drogę policji, zarzucając komornikowi i właścicielowi terenu, że działania są nielegalne. Na miejscu jest Maciej Szefer.
11: Kilkudziesięciu policjantów prowadzi działania przy jednej z działek, na której trwa eksmisja. Na miejscu jest komornik i ekipa, która próbuje sforsować bramę do działki oraz wejście do budynku. Na posesji jest też grupa kilkudziesięciu protestujących, którzy sprzeciwiają się działaniom komornika. Pełnomocnik eksmitowanej Marcin Czachor uważa, że eksmisja jest prowadzona niezgodnie z prawem.
12: Moim zdaniem ta egzekucja jest prowadzona na podstawie wadliwego tytułu prawnego.
11: Z kolei pełnomocnik dewelopera Jacek Masiota wskazuje, że eksmitowana odrzuciła wszystkie formy pomocy i propozycje dewelopera.
13: Mieliśmy wczoraj spotkanie. Żadna inna oferta niż ta, że mamy się wstrzymać, do nas nie wpłynęła, nie została wyrażona ani przez panią Sandrę, ani przez jej pełnomocnika.
11: Z działek w Poznaniu ma zostać wysiedlonych około 100 rodzin, które mieszkają na terenie sprzedanym przez kurię deweloperowi. Protesty i działania na miejscu

0: Wschodnich dywersantów, takich jak w Skarżysku Kamiennej, gdzie celowo podpalono fabrykę dronów. Donald Tusk wskazał na sytuację międzynarodową i podkreślił, że takich zdarzeń może być więcej.
1: Ale te tygodnie, miesiące będą także bardzo, bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy. Właśnie ze względu na rosyjskie plany dotyczące zwiększania napięcia i destabilizacji.
0: Szef rządu apelował też o odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Mówił, że to weto utrudnia zwalczanie działania terrorystycznych wymierzonych w polskie państwo.
1: Przygniatająca większość takich operacji terrorystycznych, w tym ustalone przez nas akty sabotażu, podpalenia, pamiętacie państwo cały ten cykl zdarzeń, tam nie było wątpliwości, że sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
0: Musimy przyjąć w piątek tę ustawę także, aby utrudnić Rosji działanie na terenie Polski i mechanizm finansowania takich zdarzeń, powiedział premier i przypomniał, że służby opiniowały tę ustawę jako przepisy potrzebne, aby chronić nasz kraj.
2: Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Dwaj mężczyźni, ojciec i syn, podejrzani o wywołanie fałszywego alarmu na terenie jednostki wojskowej w Elblągu, usłyszeli zarzuty. Obaj, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, powiadomili służby. Podejrzani to Radosław H. i Marek H. Żaden z nich nie jest związany z jednostką wojskową. Śledczy ustalili również, w jaki sposób miał zostać wywołany alarm.
3: Radosław H. umieścił w skrytce depozytowej jednostki wojskowej przedmiot przypominający kostkę, następnie tą skrzynkę zamknął na klucz, a klucz wyrzucił do studzienki kanalizacyjnej.
2: Na miejsce wezwano służby i ewakuowano osoby z najbliższych budynków, wyjaśniał Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Co najmniej 21 osób zginęło, a 29 zostało rannych w wypadku autobusu w Egipcie. Pierwsze doniesienia mówiły o 16 ofiarach śmiertelnych. Do wypadku doszło w południowej części Półwyspu Synaj. Wśród ofiar są Jordańczycy. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór informuje, że wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Na północy i południowym wschodzie miejscami przelotne deszcz i burze, na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na Podkarpaciu.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku.

0: Minęła 14. Kierowca ciężarówki, który doprowadził do tragicznego wypadku na autostradzie A1, jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do częstochowskiej prokuratury. Kolejne 3 osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Złota Alga wciąż uniemożliwia korzystanie z 5. sekcji kanału Gliwickiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku na autostradzie A1. Jeszcze dziś do prokuratury doprowadzony ma zostać kierowca ciężarówki, która wjechała w pracowników drogowych. Zostanie on przesłuchany, a następnie zapadnie decyzja o ewentualnych zarzutach. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mówi prokurator Tomasz Ozimek z częstochowskiej prokuratury.
2: Sprowadzenie tej katastrofy polegało na najechaniu przez kierującego zestawem pojazdów ciężarowych na zaparkowane pojazdy i pracowników wykonujących prace serwisowe na prawym pasie ruchu. W toku tego śledztwa prokuratura okręgowa w Częstochowie będzie również wyjaśniać kwestie domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca prowadzenia prac serwisowych.
0: Do wypadku doszło wczoraj rano na autostradzie A1 w Mykanowie. Ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadziła prace serwisowe. Na miejscu było 12 pracowników, 4 osoby zginęły, kolejne 4 zostały ciężko ranne.
3: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Kolejne 3 osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 2 zatrzymali funkcjonariusze śląskiej policji, 1 funkcjonariusze CBA. W tym samym czasie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli do pomieszczeń Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zabezpieczają tam dokumentację, która może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania. Zatrzymani mają zostać doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, który prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mają tam usłyszeć zarzuty. Prokuratorzy zdecydują też, czy wobec zatrzymanych zostaną zastosowane środki zapobiegawcze. Jak informuje Prokuratura Krajowa, podczas przeszukań zabezpieczane jest mienie, m.in. gotówka, biżuteria, zegarki i samochody. Ma to umożliwić w przyszłości ustanowienie zabezpieczeń majątkowych. Wciąż nie można korzystać z 5. sekcji kanału Gliwickiego. Jest tam obecna złota alga, a Wody Polskie monitorują sytuację. Jednocześnie stabilizuje się sytuacja w 6. sekcji kanału. Od kilku dni można już korzystać z tej drogi wodnej, mówi Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach.
4: Oznacza to, że na odcinku między śluzą Łabędy a portem Gliwice możliwe jest prowadzenie żeglugi. Nie zmienia to faktu, że śluzy Łabędy oraz Dzierżno na kanale Gliwickim pozostają w dalszym ciągu nieczynne do śluzowania, do żeglowania, co wynika z rekomendacji międzyresortowego zespołu do spraw rzeki Odry.
0: Od ponad tygodnia z kanału Gliwickiego nie są wyławiane już śnięte ryby. Ostatni raz martwe zwierzęta wyłowiono 23 sierpnia. Wkrótce ruszy budowa mijanki kolejowej w Czyżowicach. Na trasie Wodzisław-Śląski-Olza-Chałupki przebudowany zostanie jednotorowy odcinek. Powstanie tam drugi tor o długości 750 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą kolejową. Spółka PKP PLK podpisała już umowę z wykonawcą. Mijanka znacznie usprawni ruch pociągów. W tym miejscu mówi Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych.
5: Inwestycja zapewni możliwość mijania się pociągów na ważnej, łączącej Polskę z Czechami, linii kolejowej. Takie rozwiązanie usprawni ruch pociągów, zwiększy przepustowość trasy i umożliwi przewoźnikom uruchomienie dodatkowych połączeń. Dzięki likwidacji wąskiego gardła na najbardziej obciążonym ruchem odcinku linii kolejowej możliwe będą przejazdy większej liczby pociągów.
0: Koszt budowy mijanki to ponad 30 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest pod koniec 2028 roku. Do wieczora w regionie zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, a gdzieniegdzie pojawi się przelotny deszcz. Na termometrach dziś do 25 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Czas na drogowy raport. A o szczegółach Hanna Jaśkiewicz.
6: Witam Państwa ponownie. Uwaga, kierowcy i piesi, z powodu awarii zasilania, do której doszło podczas prac prowadzonych w rejonie skrzyżowania Biskupa Herberta Bednoża i Walentego Roździńskiego w Piekarach Śląskich, nie działa tamtejsza sygnalizacja świetlna. Światła pozostaną wyłączone do 11 września włącznie. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i o stosowanie się do znaków drogowych. Czytamy na stronie miasta Piekary. My te informacje przekazujemy. Mamy nadzieję, że się przyda. W Katowicach korki na Roździńskiego od węzła Bagienna w kierunku Sosnowca. Zwalniamy też na 73 pułku piechoty i na ulicy Kolejowej w Brynowi Ochojcu. Spowolnienia także między Katowicami a Mysłowicami na krajowej drodze 79, jak również na tej samej drodze między Jaworznym a Sosnowcem. Przypominam też o zamkniętej od dziś ulicy Nowej w Chorzowie i objazdach w związku z tym dla pojazdów o wysokości do 3,70 m. Objazd prowadzi ulicą Legnicką. Dla wyższych ulicami Katowicką 3 Maja, Żołnierzy Września, 75 tym razem pułku piechoty, DTS-ką, ulicą Górniczą, Racławicką, Gałeczki i Wojska Polskiego, a także Parkową i Kościuszki. Na skrzyżowaniu Katowickiej i Kościuszki inaczej działa w tej chwili sygnalizacja świetlna. Zwróćmy na to uwagę. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice w każdej drogowej sprawie.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
8: Jest 14.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 września. Minęła właśnie 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto. Zabezpieczono luksusowe auta, zegarki i gotówkę. Siłowa interwencja podczas eksmisji w Poznaniu. Policja usunęła protestujących na osiedlu maltańskim. Na Zatoce Puckiej trwają poszukiwania mężczyzny. Zaginął po rejsie skuterem wodnym. Na polecenie prokuratury policja i CBA zatrzymały dziś trzy osoby w sprawie zonda krypto. Informację potwierdziła nam rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
12: Te osoby zostały zatrzymane w miejscu ich zamieszkania. W tych miejscach też zamieszkania, również w pomieszczeniach gospodarczych przyległych, prowadzone są wciąż czynności przeszukania.
11: Równolegle funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Prezydent utrudnił pracę służbom specjalnym, wetując ustawę o kryptoaktywach, mówił dziś premier Donald Tusk. Pojutrze posłowie w Sejmie mają zagłosować nad kolejnym, trzecim wetem prezydenta do ustawy. Przed posiedzeniem rządu premier przypomniał, że przy pracach nad ustawą konsultowano ją ze służbami specjalnymi.
13: Ta opinia służb była jednoznaczna. Ta ustawa jest konieczna, aby utrudnić te mechanizmy finansowania także aktów terrorystycznych i innych działań przestępczych. Także tu nikt nie miał wątpliwości, że wetując i blokując tę ustawę utrudnia pracę naszym służbom, a ułatwia pracę dywersantom.

0: mają prawo użyć siły fizycznej. Użycie tej siły fizycznej polega oczywiście w różny sposób, chociażby w taki, że fizycznie wynosimy te osoby, które stawiają bierny opór.
1: Mówił Andrzej Borowiak, rzecznik komendanta policji w Poznaniu. Ostatecznie doszło do eksmisji kobiety. Osiedle maltańskie stoi na działce, którą archidiecezja poznańska sprzedała deweloperowi. Ten planuje wybudować w tym miejscu 2000 mieszkań. Trwają poszukiwania mężczyzny, który pływał skuterem wodnym na Zatoce Puckiej. Wczoraj po 21:00 wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu dwóch osób. Po kilkunastu godzinach odnaleźliśmy jednego z poszukiwanych, powiedział Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
2: Śmigłowiec Rescue 813 odnalazł około godziny 6 rano dzisiaj mężczyznę wraz ze skuterem. Ta osoba została podjęta na pokład śmigłowca, przetransportowana w stanie ogólnym, dobrym, przytomna, wyziębiona do szpitala. Z informacji przekazanych od tej osoby odnalezionej wynika, że jego kolega postanowił około godziny 3 nad ranem popłynąć na brzeg. Niestety on na ten brzeg nie dotarł.
1: W akcji biorą udział m.in. Morski Oddział Straży Granicznej, policja, a także śmigłowiec Marynarki Wojennej. Stowarzyszenie Łukasza Gibały Kraków dla mieszkańców niemal w całości sfinansowało kampanię referendalną w Krakowie. Tak wynika ze sprawozdania finansowego, do którego dotarło Polskie Radio. Komitet referendalny przesłał do Krajowego Biura Wyborczego rozliczenie akcji, a o szczegółach z Krakowa Paweł Pawlica.
3: Łączna kwota zgromadzona na cele referendalne wyniosła prawie 2 miliony złotych, dokładnie 1 976 276 zł i 6 groszy. Zdecydowana większość tej sumy nie pochodziła jednak ze środków pieniężnych Komitetu Referendalnego, lecz z działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały. Inicjatorzy zwołania referendum oszacowali rynkową wartość wsparcia Łukasza Gibały na 1 895 000 zł. Jego stowarzyszenie odpowiadało między innymi za kampanię billboardową i plakatową w mieście oraz wydawanie gazet zachęcających do udziału w referendum i krytykujących działania odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Sam Łukasz Gibała przyznawał, że płacił części osób, które zbierały podpisy pod wnioskiem o referendum. Były poseł Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota po raz czwarty startuje w wyborach na prezydenta Krakowa i jest liderem wszystkich sondaży. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pogoda w kratkę, trochę słońca, ale sporo chmur. Na północy i południowym wschodzie miejscami przelotny deszcz i burze. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 22 w centrum i 25 na Podkarpaciu.
5: Ogłoszenie.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 15. Kierowca ciężarówki, który doprowadził wczoraj do tragicznego wypadku na autostradzie A1, został doprowadzony do częstochowskiej prokuratury. Kolejne 3 osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Seniorzy z Katowic mogą skorzystać z bezpłatnych badań i zajęć rehabilitacyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku na autostradzie A1. Jeszcze dziś kierowca ciężarówki, która wjechała w pracowników drogowych, może usłyszeć zarzuty. O szczegółach reporter Radia Katowice Krzysztof Słabikowski.
2: Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. To nie jedyny wątek, jaki badany będzie w tej sprawie, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
3: Prokuratura będzie również wyjaśniać kwestie domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca prowadzenia prac serwisowych.
2: Do wypadku doszło wczoraj rano na autostradzie A1 w Mykanowie. Ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadziła prace serwisowe. Na miejscu było 12 pracowników. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ciężko ranne.
0: Kierowca ciężarówki, która wjechała w pracowników na autostradzie A1 w Mykanowie, został doprowadzony do prokuratury okręgowej w Częstochowie. Obecnie trwa przesłuchanie mężczyzny. Policjanci i funkcjonariusze CBA zatrzymali 3 osoby w sprawie afery Zonda Krypto. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Funkcjonariusze weszli też do siedzib Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, relacjonuje Arkadiusz Augustyniak.
4: Waldemar Żurek poinformował, że podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię, a także znaczną ilość gotówki. Dodał, że jednocześnie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że policja pojawiła się w urzędzie. Biuro prasowe UOKiK-u poinformowało mnie, że współpraca przebiega bez zakłóceń, a na prośbę śledczych urząd przekazuje kopię dokumentacji z postępowania oraz sygnały konsumenckie dotyczące sprawy Zonda Krypto.
0: Zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam zaplanowano m.in. przedstawienie im zarzutów.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Katowiccy policjanci interweniowali wobec nagiego obywatela Ukrainy. 18-latek był agresywny. Do sytuacji doszło w miniony weekend na ulicy Lwowskiej. Jak mówi Sebastian Chojnacki z katowickiej policji, nastolatek nie reagował na polecenia.
5: Mężczyzna zachowywał się irracjonalnie, nie wykonywał poleceń, był agresywny i zaatakował jednego z interweniujących policjantów, uderzając go w twarz. W związku z tym mundurowi obezwładnili mężczyznę i zatrzymali go. Ze względu na stan mężczyzny został on przewieziony do szpitala, a następnie trafił do policyjnej izby zatrzymań. 18-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, do czego się przyznał.
0: Mimo że 18-latek przebywał w Polsce legalnie, to jednak w związku z jego zachowaniem do Straży Granicznej trafił wniosek o wydalenie go z kraju. Seniorzy z Katowic mogą skorzystać z bezpłatnych badań i zajęć rehabilitacyjnych. Miasto po raz kolejny wychodzi z taką propozycją do osób w wieku od 60 do 64 lat, od 75 do 79 lat lub powyżej 85 roku życia. Jak mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu, to pozwoli starszym mieszkańcom zadbać o zdrowie.
6: Regularne badania profilaktyczne pozwalają monitorować stan zdrowia i wcześnie wykrywać niepokojące zmiany. Dlatego co roku umożliwiamy seniorom skorzystanie z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz zajęć rehabilitacyjnych. Uczestnicy programu mogą bezpłatnie skorzystać m.in. z badań i ocen dotyczących obecności nadciśnienia, poziomu glukozy we krwi, poziomu TSH, poziomu cholesterolu, wzroku, słuchu, ale też sprawności pamięci oraz sprawności ruchowej.
0: Program profilaktyki zdrowotnej realizowany jest w Katowicach od 2014 roku. W tym roku z badań będzie mogło skorzystać 270 seniorów. Dodatkowo 20 spośród nich będzie mogło skorzystać z 16 godzin bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych. Zdaniem meteorologów do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. W nocy czeka nas podobna pogoda, a temperatura minimalna od 11 do 13 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz w Katowicach, nadal korek na Alei Murckowskiej na wysokości cmentarza komunalnego w kierunku ulicy Roździeńskiego. Korkuje się także ulica Pszczyńska od wysokości 73 Pułku Piechoty w stronę Murcek-Tychów. Zakorkowana także ulica 73 Pułku pomiędzy Giszowcem a Ochojcem w kierunku Kościuszki. Na A4 niewielki zator w Katowicach od węzła Murckowska i w mysłowickich Brzęczkowicach na jezdni do Krakowa, jeszcze przed bramkami. W Rudzie Śląskiej w związku z budową odcinka trasy NS od ulicy Bielszowickiej do węzła autostradowego nastąpiły zmiany w organizacji ruchu drogowego. 1 maja w kierunku Halęby została zawężona na odcinku od przejazdu kolejowego do Mostowej. To w rejonie węzła autostradowego. Oznakowanie wymuszające zjazd na jeden pas obowiązuje już od ulicy Piaskowej.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zatrzymani w sprawie zonda krypto mają trafić do prokuratury w Katowicach i usłyszeć zarzuty. Chodzi o 3 osoby. Niemieckie władze zidentyfikowały odpowiedzialnych za próbę ataku w Lipsku. To Łotysz i Rosjanin. Spółdzielnie i wspólnoty będą mogły blokować najem krótkoterminowy. Przepisami zajmie się wieczorem Sejm. Policja i CBA zatrzymały 3 osoby w sprawie afery zonda krypto. Poinformował o tym minister sprawiedliwości. Funkcjonariusze weszli też do siedzib Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4: Waldemar Żurek poinformował, że podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię, a także znaczną ilość gotówki. Dodał, że jednocześnie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że policja pojawiła się w urzędzie. Biuro prasowe UOKiK-u poinformowało mnie, że współpraca przebiega bez zakłóceń, a na prośbę śledczych urząd przekazuje kopię dokumentacji z postępowania oraz sygnały konsumenckie dotyczące sprawy zonda krypto. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
10: Wszystkie zatrzymane osoby zostaną przetransportowane do prokuratury w Katowicach. Tam mają usłyszeć zarzuty. Łotysz pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi podejrzani o próbę ataku w Lipsku, podają media w Niemczech. Wczoraj władze w Berlinie ogłosiły, że za incydentem z uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku stała Moskwa. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówi, że przykładów rosyjskich ataków hybrydowych w Europie jest wiele. Rozmawiał na ten temat z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Zagrożenia ze strony Rosji są oczywiste i pracujemy w NATO bez wytchnienia, by zapewnić gotowość do ochrony naszych obywateli. Jeśli Rosja sądzi, że to zagrożenie nas podzieli lub że zniechęci nas do wspierania Ukrainy, to jest w błędzie. Nasza jedność jest niezachwiana, nasze poparcie dla Ukrainy jest jednoznaczne. Szefowa komisji zapowiedziała z kolei, że będzie rosnąć też presja na Rosję poprzez unijne sankcje, by zaprzestała ataków hybrydowych w Europie i zakończyła bombardowanie Ukrainy. Od ponad 4 miesięcy mieszkańcy Komorzyna w województwie opolskim nie mają wody zdatnej do picia. W połowie kwietnia w wodociągu stwierdzono obecność niebezpiecznego pestycydu zakazanego w Unii. Od tego czasu woda nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. We wsi stoją beczkowozy. Mieszkańcy załamują ręce.
11: Znowu se doniesiemy, trochę z beczki weźmiemy i pół roku to trochę za długo, nie? Żeby sobie z takim czymś nie poradzić.
12: Już nam brakuje słów na to wszystko. Większość osób używa wody do kąpania, zmywarkę włączyć. Ja akurat zmywarkę włączę, ale wiadomo, później muszę przepłukać te naczynia w czystej wodzie.
13: Pół roku się nikt nie daje rady. Nikt nic nie wie. Czeski film. To jest obłyn. I nikogo to nie obchodzi. Teraz tam coś pompują.
10: W ostatni piątek dotarły wyniki badań, mówi wicewojewoda. Piotr Pośpiech informuje, że nie stwierdzono w wodzie niebezpiecznych substancji i może ruszyć procedura przywracania ludziom wody.
14: Już w weekend sanepid przygotował akcję poboru próbek w kilkudziesięciu domach i je sprawdza także na obecność bakterii. Instalacja atakowana tyle razy, ona może mieć bakterie. I teraz

0: ograniczenia najmu krótkoterminowego? Pytał o to nasz reporter.
1: W domach, gdzie mieszkają właściciele różnych mieszkań, tak jak u mnie jest hotel, to mi nie odpowiada. Przychodzą najprzeróżniejsi ludzie.
2: No jeżeli są jakieś notoryczne problemy, to może i tak.
3: Powiem panu, że nawet mieszkam w tej kamienicy i mam za ścianą taki wynajem. Czasami są trochę, no.
4: No ale to sporadycznie. Przecież Polacy też jeżdżą czy do Madrytu, czy do Rzymu. Też wynajmują w ten sposób. Nie ma jakiegoś problemu.
5: Co z tym sądzę? No, dla mnie to nie byłoby za fajne, żeby zakazali tego. Jednak imprezy, te sprawy.
0: Regulacje rynku najmu krótkoterminowego oczekuje od Polski Unia Europejska. Termin na to minął 20 maja.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Trzebnicy na Dolnym Śląsku stan powietrza jest umiarkowany. 57% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Między 18 a 21 warto ograniczyć zużycie prądu. W tym czasie za produkcję energii będą w dużej mierze odpowiadać elektrownie na węgiel i gaz. Zagrożenie pożarowe w lasach utrzymuje się na niskim poziomie. Jedynie na zachodzie województwa wielkopolskiego jest średnia. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na północy i południowym wschodzie możliwy przelotny deszcz, lokalnie może zagrzmieć. Na termometrach od 19 stopni na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 16. 25 października mieszkańcy Częstochowy zdecydują o politycznym losie prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Są kolejne zatrzymania w sprawie afery Zonda Krypto, poinformował minister sprawiedliwości. Do końca września w województwie śląskim prowadzona będzie policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum. Mieszkańcy zdecydują, czy odwołać przed upływem kadencji zarówno prezydenta miasta, jak i radnych.
2: Zasłużyli sobie.
3: Bardzo dobrze. Częstochowa piękne miasto, a umiera. Tak jest źle zarządzana. Bardzo się cieszę, że może coś się dobrego narodzi. Miejmy nadzieję.
4: Zdania są podzielone. Ja jak do tej pory nie widziałam żadnych złych, że tak powiem, sytuacji, więc... Nie mogę się wypowiadać źle.
0: Aby referendum było ważne, potrzebna jest odpowiednia frekwencja, wyjaśnia Tomasz Doruchowski, dyrektor częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5: Musi wziąć udział 3/5 osób biorących udział w wyborach odwoływanego organu. W przypadku referendum w sprawie odwołania prezydenta do urn musi pójść 46 625 wyborców. W przypadku Rady Miasta ta wartość jest 48 754 wyborców.
0: Z inicjatywą referendalną wyszli mieszkańcy Częstochowy, którzy zebrali wymagane 15 900 podpisów poparcia. Prezydent Częstochowy usłyszał zarzuty korupcyjne i ma zakaz sprawowania funkcji. Policja i CBA zatrzymały 3 osoby w sprawie afery Zonda Krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodał, że te osoby nie są znane z pierwszych stron gazet, jednak zdaniem śledczych posiadają wiedzę i dowody kluczowe dla wyjaśnienia afery Zonda Krypto. Funkcjonariusze jednocześnie weszli też do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak informuje prokuratura krajowa, wszystkie zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam zaplanowano między innymi przedstawienie im zarzutów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Jak co roku o tej porze ruszyła policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły. Jej celem jest między innymi przypominanie zasad, które mogą uratować zdrowie i życie, wyjaśnia aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
6: Policjanci na całym Śląsku będą zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów w rejonach szkół, placówek oświatowych, zarówno przez kierujących, jak i pieszych. Nie będzie żadnej pobłażliwości dla brawury, jazdy pod wpływem alkoholu. Działania te mają na celu propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać najmłodszych na drogach w rejonie szkół.
0: Policyjne działania w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły potrwają w regionie do końca września. Teatr Zagłębia zyska nowy budynek. Już niebawem rozpocznie się remont w siedzibie teatru przy ulicy Teatralnej. Plany zakładają nie tylko modernizację starego obiektu, ale też budowę

0: nowej sceny przy dawnej lokalizacji. Patrzymy w przyszłość, mówi dyrektorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu Justyna Łagowska-Klata.
1: Nowy budynek będzie nową inwestycją, bardzo nowoczesną, tak zwaną sceną Black Box, która polega na tym, że jest ruchoma widownia. W maksymalnym założeniu jest tam 400 miejsc. Będzie ona wyposażona w najnowszy sprzęt. Do tego będą przestrzenie dla magazynów, pracowni, całe zaplecze zostanie tutaj przeniesione. Nasz stary budynek odzyska pierwotną formę.
0: Inwestycja pochłonie 90 milionów złotych. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu i potrwają 2 lata. W ich trakcie przedstawienia Teatru Zagłębia będzie można obejrzeć w Sosnowieckiej Szkole Muzycznej, Banku Sztuki i Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Zdaniem meteorologów do końca dnia i w nocy w regionie zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i gdzieniegdzie pojawi się przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz w Katowicach, nadal korek na Alei Murckowskiej na wysokości cmentarza komunalnego w kierunku ulicy Roździeńskiego. Korkuje się także ulica Pszczyńska od wysokości 73 Pułku Piechoty w stronę Murcek-Tychów. Zakorkowana także ulica 73 Pułku pomiędzy Giszowcem a Ochojcem w kierunku Kościuszki. Na A4 niewielki zator w Katowicach od węzła Murckowska i w mysłowickich Brzęczkowicach na jezdni do Krakowa, jeszcze przed bramkami. W Rudzie Śląskiej w związku z budową odcinka trasy NS od ulicy Bielszowickiej do węzła autostradowego nastąpiły zmiany w organizacji ruchu drogowego. 1 maja w kierunku Halęby została zawężona na odcinku od przejazdu kolejowego do Mostowej. To w rejonie węzła autostradowego. Oznakowanie wymuszające zjazd na jeden pas obowiązuje już od ulicy Piaskowej.
4: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16 i 2 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
6: Śledczynie ujawniają personaliów. Wiadomo, że wśród zatrzymanych w aferze Zonda Krypto jest kobieta. To było celowe podpalenie, mówi premier o pożarze w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Komendant Policji w Jeleniej Górze, zwolniony z pracy, miał brać udział w bójce na stacji benzynowej. Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto. Tym razem chodzi o 3 osoby. O szczegółach poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jego konferencji słuchała Jolanta Turkowska. Jolu, powiedz, ile ujawnił prokurator generalny?
7: Minister powiedział, że teraz nie może podać personaliów zatrzymanych. Ujawnił jedynie, że chodzi o przedstawicieli obu płci.
8: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
7: Sylwester Suszek to założyciel giełdy, który zaginął 4 lata temu. Śledztwa dotyczące Zondy i zaginięcia zostały połączone. Minister nie wykluczył, że zatrzymane osoby mogą mieć związek ze śmiercią Sylwestra Suszka.
8: Nie mogę tego powiedzieć, ale to śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
7: Minister wyjaśnił, że w śledztwie zabezpieczono majątek o wartości ponad 100 milionów złotych. Przypomniał też, że rząd próbuje wprowadzić ustawę, która może chronić obywateli przed takimi oszustwami.
6: Jolanta Turkowska, dziękuję za relację. Pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia. Premier Donald Tusk podkreśla, że również pożar w fabryce w Lublinie mógł zostać wywołany celowo.
9: W przypadku Skarżysku Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
6: W Skarżysku Kamiennej próbowano zniszczyć halę w zakładzie produkującym podzespoły dronów. W Lublinie zapaliły się magazyny firmy, która zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Śledczy ustalili tożsamość 2 osób odpowiedzialnych

0: przymocowaną do drzewa antenę, która miała wzmocnić sygnał. Na tych elementach znaleziono ślady DNA pasujące do baz danych w Finlandii i Litwie, co pozwoliło ustalić drugiego Rosjanina z włoską wizą turystyczną wystawioną w białoruskim Mińsku. Niemiecka prokuratura zakłada, że nie dojdzie do zatrzymań, podobnie jak w innych przypadkach, kiedy szpiedzy niskiego szczebla po powrocie do Rosji z sabotażu w Niemczech nie pojawiali się więcej w krajach unijnych, a Kreml zaprzecza swojej odpowiedzialności i podejrzanych nie wydaje. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Bójka z udziałem policjantów na stacji benzynowej w Wałbrzychu znajdzie finał w sądzie. Miał brać w niej udział m.in. były już komendant Wieleniej Górze. Radio Wrocław rozmawiało z panem Maciejem, który został uderzony podczas awantury pałką teleskopową. Według jego relacji zajście sprowokowali policjanci.
2: Ten w czapce to mi zniszczył koszulkę, ja mu tam gdzieś okulary wyrzuciłem, no i tam szarpaliśmy się dalej, no i nagle podbiega gościu z pałką teleskopową i wali mnie w kolano.
3: Czy był pan na obdukcji?
2: Po obdukcji nie byłem, byłem u lekarza, zrobiłem prześwietlenie, czuję się pobolały. No.
3: Będzie chciał się pan sądzić z policją?
2: Tak.
3: I czego pan się będzie domagał?
2: No myślę, że odszkodowania.
1: Komendant Jeleniogórskiej Policji Krzysztof Lewandowski dziś został odwołany ze stanowiska, potwierdza komenda wojewódzka we Wrocławiu. W sprawie funkcjonariusza z Głuszycy, który uderzył pana Macieja pałką teleskopową, policja prowadzi postępowanie. Kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. Takie są wnioski z raportu Polskiej Izby Turystyki, który dotyczy ulubionych kierunków urlopowych Polaków podczas tegorocznych wakacji.
4: W tym roku najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem była Turcja. Wybrało ją prawie 30% osób, które wyjechały na zagraniczne wakacje. Magnesem był stosunek jakości do ceny. Jak mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk, w pierwszej dziesiątce znalazły się też inne kraje położone nad Morzem Śródziemnym.
5: Na drugim Grecja 18%, następnie Hiszpania, Tunezja.
4: Z badań wynika, że większość Polaków planujących wyjazd zagraniczny korzystała z transportu lotniczego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5 po 16 i Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
8: Dzień dobry, drugi dzień z Pucharem Polski PZPN już trwa. Weekend Luzino podejmuje Wisłę Płock i przegrywa w 71 minucie 1-3. Zaczęły się kolejne spotkania. Beskid Andrychów szybko objął prowadzenie nad rezerwami Śląska Wrocław. Piąta minuta jest już 1-0. Górnik Polkowice gra z Polonią Warszawa. Rezerwy Górnika Zabrze z Olimpią Grudziądz. Te mecze się zaczęły kilka chwil temu o 16 i w nich jest 0-0. Ciekawie zapowiada się ostatnie z dzisiejszych spotkań. Widzę w Łódź Korona Kielce, to o 20.30, wcześniej zagra Sokół Ostróda z Sokołem Kleczew. Od wczoraj wiedzą, że wolną majówkę mają piłkarze i kibice Legii Warszawa po spektakularnej porażce 0-3 z Motorem Lublin. Wczoraj też deszczowo w Nowym Jorku, a opady storpedowały harmonogram US Open, w tym pojedynki Polek. Magdalinet przegrała pierwszego seta z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones 4-6, natomiast Magda Fręch remisuje w pierwszej partii 4-4 z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jowicz. Ich mecze zostały przerwane i mają być dokończone dziś. Fręch ma wrócić na kort około 20.30, Linnet o 21.00. Dziś również rozpocznie się druga runda mężczyzn. Hubert Hurkacz zagra na zadaszonym korcie centralnym z rozstawionym z numerem 8 Benem Sheltonem. To około godziny 19. Kamil Majchrzak zmierzy się z rozstawionym z numerem 22 Valentin Wascherotem z Monaco, prawdopodobnie nie przed północą. Wracamy jeszcze do kopania piłki, ale na nieco innych zasadach niż te powszechne. Trwa mundial w Sokka, czyli w piłkarskich szóstkach. Polacy to absolutne gwiazdy. W niemieckim Essen bronią tytułu mistrzów świata i idą przez turniej jak burza. Rozgromili już Kosowo, Maroko, a dziś Chile 7-3, mówi trener kadry Klaudiusz Hirsch.
9: Każdy przeciwnik jest mocny, dlatego że każdy chce pokonać mistrzów, tak to jest w sporcie i musimy się mocno trzymać i umieć pokazać nasz potencjał w każdym momencie. No myślę, że mamy bardzo ciekawy zespół, mamy fantastycznych zawodników i każdego roku w kadrze Polski pojawiają się też nowi zawodnicy. W tym roku mamy aż 5 debiutantów na tej imprezie, ale też mamy zawodników, którzy są już, myślę, od lat rozpoznawalni. Myślę, że tworzymy świetną drużynę na boisku, że jesteśmy jednością.
8: W Mistrzostwach Świata w Sokka to wciąż faza grupowa.
7: W nocy może pokropić, będzie też mgliście, a w najchłodniejszym momencie ma być od 10 do 14 stopni Celsjusza. Jutro

0: W dzień trochę chmur, trochę słońca, miejscami przelotnie pokropi, na Pomorzu może zagrzmieć, a temperatura maksymalna przeważnie od 20 do 23 stopni Celsjusza.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, się

Tu Radio Dźwięk.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

Jako chłopak miałem jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, ściślej rzeźbiarzem. Wyciąłem z bryły złota przepięknego cielaka, ledwo z życiem już

0: stworzyłeś taki.
1: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę
2: wolę nie rozmawiać.
0: 6 dnia stworzyłeś
1: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem

0: Minęła 16. 25 października mieszkańcy Częstochowy zdecydują o politycznym losie prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Są kolejne zatrzymania w sprawie afery Zonda Krypto, poinformował minister sprawiedliwości. Do końca września w województwie śląskim prowadzona będzie policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum. Mieszkańcy zdecydują, czy odwołać przed upływem kadencji zarówno prezydenta miasta, jak i radnych.
2: Zasłużyli sobie.
3: Bardzo dobrze. Częstochowa, piękne miasto, a umiera. Tak jest źle zarządzana. Bardzo się cieszę, że może coś się dobrego narodzi. Miejmy nadzieję.
4: Zdania są podzielone. Ja jak do tej pory nie widziałam żadnych złych, że tak powiem, sytuacji, więc... nie mogę się wypowiadać źle.
0: Aby referendum było ważne, potrzebna jest odpowiednia frekwencja, wyjaśnia Tomasz Doruchowski, dyrektor częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5: Musi wziąć udział 3/5 osób biorących udział w wyborach odwoływanego organu. W przypadku referendum w sprawie odwołania prezydenta do urn musi pójść 46 625 wyborców. W przypadku Rady Miasta ta wartość jest 48 754 wyborców.
0: Z inicjatywą referendalną wyszli mieszkańcy Częstochowy, którzy zebrali wymagane 15 900 podpisów poparcia. Prezydent Częstochowy usłyszał zarzuty korupcyjne i ma zakaz sprawowania funkcji. Policja i CBA zatrzymały 3 osoby w sprawie afery Zonda Krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodał, że te osoby nie są znane z pierwszych stron gazet, jednak zdaniem śledczych posiadają wiedzę i dowody kluczowe dla wyjaśnienia afery Zonda Krypto. Funkcjonariusze jednocześnie weszli też do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak informuje prokuratura krajowa, wszystkie zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam zaplanowano między innymi przedstawienie im zarzutów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Jak co roku o tej porze ruszyła policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły. Jej celem jest między innymi przypominanie zasad, które mogą uratować zdrowie i życie, wyjaśnia aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
6: Policjanci na całym Śląsku będą zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów w rejonach szkół, placówek oświatowych, zarówno przez kierujących, jak i pieszych. Nie będzie żadnej pobłażliwości dla brawury, jazdy pod wpływem alkoholu. Działania te mają na celu propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać najmłodszych na drogach w rejonie szkół.
0: Policyjne działania w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły potrwają w regionie do końca września. Teatr Zagłębia zyska nowy budynek. Już niebawem rozpocznie się remont w siedzibie teatru przy ulicy Teatralnej. Plany zakładają nie tylko modernizację starego obiektu, ale też budowę nowej sceny przy dawnej lokalizacji. Patrzymy w przyszłość, mówi dyrektorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu Justyna Łagowska-Klata.
7: Nowy budynek będzie nową inwestycją, bardzo nowoczesną, tak zwaną sceną Black Box, która polega na tym, że jest ruchoma widownia. W maksymalnym założeniu jest tam 400 miejsc. Będzie ona wyposażona w najnowszy sprzęt. Do tego będą przestrzenie dla magazynów, pracowni, całe zaplecze zostanie tutaj przeniesione. Nasz stary budynek odzyska pierwotną formę.
0: Inwestycja pochłonie 90 milionów złotych. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu i potrwają 2 lata. W ich trakcie przedstawienia Teatru Zagłębia będzie można obejrzeć w Sosnowieckiej Szkole Muzycznej, Banku Sztuki i Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Zdaniem meteorologów do końca dnia i w nocy w regionie zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i gdzieniegdzie pojawi się przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Co o drogach? O tej porze o tym opowie Państwu Anna Jaśkiewicz.
10: Nadal mogą występować utrudnienia pokolizyjne. W Katowicach na Chorzowskiej i na jezdni prowadzącej w kierunku Bytomia ostrzegamy Państwa, ale nie powinno już być problemów z przejazdem ulicą Cmentarną w Częstochowie, gdzie samochód potrącił przechodzącą przez jezdnię pieszą. Przebywa ona w szpitalu w tej chwili na diagnostyce. Ruch na drogach już zdecydowanie mniejszy, choć w niektórych miejscach korki nadal występują, tak jest na południu województwa, między innymi na ekspresowej S1 pomiędzy Radziechowicami a Wieprzem. W kierunku Węgierskiej Górki, a także między Przybędzą a Juraszkowem, jadąc w kierunku przeciwnym, czyli w stronę Żywca. Spowolnienia jazdy mamy także na autostradzie A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a węzłem Szpyżowice na wysokości Bobrownik. Powodem są tutaj prace drogowe. Zmiany w organizacji ruchu też w bytomskich Łagiewnikach. Powodem są prace związane z przebudową ulicy Cyryla i Metodego. Odcinek tej ulicy od Zapolskiej do Świętojańskiej został wyłączony z ruchu, a skrzyżowanie ulicy Cyryla i Metodego z ulicą Ludową zostało całkowicie zamknięte. 691-400-400, przypominam Państwu nasz telefon.
9: A kolejny drogowy raport w Radiu Katowice za niespełna pół godziny przed 18. Teraz informacje w skrócie i Tomasz Gancarek.
0: Są zarzuty dla 32-letniego kierowcy ciężarówki, który doprowadził wczoraj do tragicznego w skutkach wypadku na autostradzie A1. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności. Mężczyzna przyznał się do winy, ale tłumaczy, że nie pamięta okoliczności zdarzenia. Grozi mu 8 lat więzienia. Nie są to osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury posiadają kluczowe informacje na temat zonda krypto. W ten sposób minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do zatrzymania 3 osób w śledztwie dotyczącym działalności upadłej giełdy kryptowalut. Jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski, który został już doprowadzony do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach. Teatr Zagłębia w Sosnowcu zyska nowy budynek. Już niebawem rozpocznie się remont w siedzibie teatru przy ulicy Teatralnej. Plany zakładają nie tylko modernizację starego obiektu, ale też budowę nowej sceny. Inwestycja warta 90 milionów złotych, potrwa 2 lata. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do kolejnej edycji bytomskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą zdecydować, na co wydać niemal 7 milionów złotych z miejskiej kasy. Głosowanie potrwa do 15 września.

0: to i pukaj. 17.34, popołudnie z Radiem Katowice. Zwycięski projekt w ramach budżetu obywatelskiego, który zakładał modernizację targowiska przy ulicy Kubiny w Świętochłowicach, został zatwierdzony 2 lata temu. Od tego czasu omawiana przestrzeń nadal wygląda, jakby została wyrwana rodem z końcówki ubiegłego stulecia. Okazuje się jednak, że widać w tej sprawie światełko w tunelu. Co czeka to miejsce, sprawdzał reporter Radia Katowice Adam Kawalec.
1: Ja z tego korzystam już 15 lat. Wolę tutaj, bo oni mają sprawdzoną jakość. Naprawdę wysoka jakość jest, można sprawdzić.
2: Takie targowiska są ważne pana zdaniem?
1: Oczywiście, muszą być.
3: Targowisko w Świętochłowicach to jest podstawa, bo najświeższe rzeczy tu się dostanie u tych pań, które tu handlują i przywożą. I dużo owoców, i warzywa są różne, także bardzo jest potrzebne. A że jest brzydkie to miejsce, to przyznaję i nie rozumiem, czemu się nie zajmują tym, żeby tu w końcu jakoś tym ludziom ułatwić zadanie.
4: Zakupy tu robię bardzo często, bo prawie że codziennie bardzo się dobrze kupuje, świeżutki towar. No i co mogę powiedzieć? Miła obsługa jeszcze do tego. I tak poza tym no wszystko w porządku jest.
2: A kwestia tego remontu, który tutaj zapowiadali, uważa pan, że jest potrzebny?
4: No na pewno jest potrzebny. To już jest dawno mówione o tym i jakoś to się nic nie zaczyna w tej sprawie dziać, ani nic nie tego. No bo tu faktycznie to wygląda obskurnie, bardzo.
2: Panie prezydencie, przy ulicy Kubiny w Świętochłowicach znajduje się jedno z ważniejszych miejskich targowisk. 2 lata temu pojawił się projekt w ramach budżetu obywatelskiego, który zakładał modernizację tego obiektu. No przez 2 lata wciąż tam nic nie powstało, ale jak informował pan za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, coś ruszyło.
5: Tak, to targowisko na pewno powstanie. Natomiast oczywiście bardzo często mamy zderzenie z oczekiwań z realiami i tak jak pierwotnie ten wniosek został przygotowany na niewiele ponad 1 000 000 zł, potem kiedy rzeczywiście zaczęliśmy badać teren i stwierdziliśmy, że najlepiej jest przygotować dokumentację projektową. W zasadzie połowa tych środków wystarczyła na dokumentację projektową, a z tej dokumentacji projektowej wyniknął kosztorys, który wskazał, że przygotowanie tego terenu w taki sposób, jakby tego sobie życzyli wnioskodawcy, to nie jest koszt rzędu 1 000 000, tylko ponad 4 000 000 zł.
2: Prezydent Świętochłowic Daniel Beger.
5: Z racji tego, że jest to projekt obywatelski, nikt z nas tutaj w urzędzie nie ma serca, żeby ten projekt wrzucić do szuflady i chcemy go oczywiście zrealizować. Natomiast wymaga to po prostu zabezpieczenia środków na tą wyższą kwotę i ta kwota została już umieszczona w WPF-ie tak zwanym, czyli planie finansowym na kolejne lata, na przyszły rok. W związku z czym w tym roku chcemy przygotować przetarg na wyłonienie wykonawcy, który w przyszłym roku tą inwestycję zrealizuje.
3: Bardzo z tego targowiska się korzystało, to jest niesamowite. Teraz już może mniej tych matek takich, bo same emerytki tu widzę przychodzą, no ale my jednak jesteśmy przyzwyczajone do tego miejsca.
2: A to co w takim razie powinni tu pani zdaniem zrobić?
3: Przede wszystkim od podłoża trzeba by zacząć, bo tu jest makabra. Tam kawałek asfaltu, tam kawałek jakiegoś kamienia, tu ziemi trochę, tam żwir. Podłoże jest fatalne tu na tym miejscu. Niech to zrobią mniejsze, a porządnie od podłoża aż po ładne jakieś kioski.
6: Potrzebne jest wszystko, przede wszystkim lepsze warunki, zobaczy pan. No. W lato za gorąco, w zimę za zimno. Więc to jest na pewno równy teren, też by się przydało. No i przede wszystkim sanitaria też, nie? Dla nas ważne są. Zabudowane budki by były teraz jak najbardziej okej, nie? Że nie było na zewnątrz wszystko. To znaczy no, półotwarte może jakieś w miarę.
2: Czyli warunki tutaj trudne jak na razie.
6: Warunki są trudne, tak.
2: A ktoś już z państwem rozmawiał o kwestii tego remontu? Czy to już były jakieś konsultacje z miastem?
6: Plany już były, nie? Architekt był, niby coś się tam...

0: działo, ale od 3 chyba lat, spokój, nie? 3 lata już gdzieś będzie. Z właścicielami były przeprowadzone, nie? Jakieś tam rozmowy. Wiem, że tu jakieś miały powstać małe budki i taka część rekreacyjna tam dalej.
1: Co tam powstanie w tym miejscu w ramach tego targowiska?
2: No na pewno przede wszystkim trzeba zmienić te budy na użyteczne już pawilony, które pozwolą tam sprzedającym korzystać już z warunków na miarę XXI wieku, więc to będzie na pewno zmiana tych pawilonów, ale chcemy tam też stworzyć toaletę publiczną i oczywiście wygospodarować skwerek zielony, który sprawi, że to targowisko dalej będzie miało taką wartość sentymentalno-historyczną, dzięki czemu zarówno sprzedający, jak i kupujący będą tam się bardzo dobrze czuli. I ja wierzę, że to się zamknie w 12 miesiącach, natomiast tak jak powiedziałem, teraz do końca roku chcemy wyłonić wykonawcę tych prac budowlanych, a cały przyszły rok poświęcić na te prace, bo tak też mamy to zapisane w naszych miejskich dokumentach finansowych.
3: W Świętochłowicach z mikrofonem był Adam Kawalec.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.02 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
7: W prokuraturze jest już jedna z osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. To inwestor giełdowy. Mieszkanka osiedla maltańskiego z Poznania eksmitowana. Demonstrowali aktywiści, interweniowała policja. 7 tysięcy w 20 minut. Jak ciepłe bułeczki rozeszły się czeki turystyczne na Lubelszczyźnie. Inwestor giełdowy Rafał Zaorski doprowadzony do prokuratury w Katowicach w sprawie Zonda Krypto. Według mediów miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zonda Krypto. Rafał Zaorski ma być jedną z 3 osób zatrzymanych dziś w związku ze sprawą upadłej giełdy.
8: Zatrzymane osoby nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale mogą mieć istotną wiedzę w sprawie afery Zonda Krypto oraz zaginięcia właściciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. Podczas przeszukania mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczny majątek, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
9: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
8: Zatrzymani zostaną przewiezieni do Śląskiej Delegatury Prokuratury Krajowej, gdzie zostaną przesłuchani i ewentualnie usłyszą zarzuty. Łącznie prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń wierzycieli, których przybywa z dnia na dzień. Jednak nie wszyscy poszkodowani przez Zonda Krypto zgłoszą się po pieniądze.
9: Proszę pamiętać także, że w kryptowaluty inwestuje świat przestępczy.
8: Na ten moment kwota zgłoszonych roszczeń nie przekracza 100 milionów. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Finał eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Z domu wyprowadzono kobietę, która mieszkała na działce od ponad 30 lat. Kilkadziesiąt zgromadzonych osób próbowało powstrzymać komornika, a doszło do interwencji policji. Pełnomocnik eksmitowanej Marcin Czachor uważa, że działania zostały przeprowadzone niezgodnie z prawem.
10: Moim zdaniem ten tytuł wykonawczy, na podstawie którego ma być prowadzona egzekucja, jest wadliwy. Dlatego, że w klauzuli wykonalności jest wpisany podmiot, który już nie jest właścicielem. Jeżeli obecnie właścicielem jest spółka deweloperska, natomiast zarówno w wyroku, jak i w klauzuli wykonalności jest wpisana parafia, która już nie ma żadnego tytułu do tej nieruchomości.
7: Pełnomocnik dewelopera, który jest właścicielem terenu, uważa z kolei, że działania komornika były prowadzone zgodnie z przepisami. Jacek Masiota wyjaśnia też, że eksmitowana odrzuciła wszystkie formy pomocy.
11: Mieliśmy wczoraj spotkanie. Żadna inna oferta niż ta, że mamy się wstrzymać, do nas nie wpłynęła, nie została wyrażona ani przez panią Sandrę, ani przez jej pełnomocnika.
7: Z działek na osiedlu maltańskim w Poznaniu ma być eksmitowanych około 100 rodzin. 19-latek podejrzewano o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu w rękach służb. To mieszkaniec powiatu. Do zatrzymania doszło wczoraj, kiedy policjanci dostali kolejne zgłoszenie od mieszkańców, informuje Ewelina Karpińska z Policji w Opolu.
12: Które pojechali zweryfikować w miejsce, w którym doszło do zbrodni. Podczas tej interwencji mundurowi na skraju lasu zauważyli mężczyznę, który rysopisem przypominał tego wytypowanego podczas analizy monitoringu. Policjanci natychmiast zatrzymali tego mężczyznę. Podczas zarówno kontroli osobistej, jak i kontroli plecaka mundurowi znaleźli w nim nóż oraz młotek, czyli narzędzie, które od początku typowane było jako jedno z narzędzi zbrodni.
7: Jak przekazał prokurator, postawiono hipotezę, że zamordowana kobieta jest przypadkową ofiarą. Profilaktyka Podaj Dalej rusza kampania na rzecz zdrowia Polaków. Wciąż jest duża liczba niewykorzystanych terminów na kluczowe badania profilaktyczne, przypomina ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Kręta.
13: Kiedy widzę, że w moim IKP Mamy ponad 400 tysięcy wolnych terminów przez najbliższe 90 dni na mammografię i na test HPV-HR ponad 300 tysięcy. To nie jest już tylko powiedzenie badajcie się. To jest pomysł na to, żeby dotrzeć do każdego pacjenta.
7: W kampanię włączyły się też inne resorty. Wrzesień to miesiąc profilaktyki i w całym kraju odbędzie się ponad 500 wydarzeń i akcji zdrowotnych promujących programy i badania profilaktyczne. 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w województwie lubelskim, rozeszło się w 20 minut. W puli dla osób powyżej 18 roku życia vouchery zniknęły w 30 sekund. Prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Rafał Kamieniecki nie jest zdziwiony tak ogromnym zainteresowaniem.
14: Rozmawialiśmy wcześniej z województwami, które już miały wcześniej takie programy, nazywały się bonami turystycznymi i oni nam przekazywali swoje informacje, mówili, że w ciągu 3-4 minut tak naprawdę rozchodziła im się cała pula. Warto tutaj przyjechać, mamy dwa parki narodowe, tu jest Polecki, Roztoczański, jest też 17 krajobrazowych, więc każdy turysta znajdzie tutaj ciszę, spokój, jakiś odpoczynek.
7: Vouchery wygenerowane na stronie Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum dwoma noclegami. To był Serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Trójce, sport i Darek Urbanowicz.
16: Przed godziną serwis sportowy kończyliśmy informacjami z mundialu w Sokka, czyli piłce nożnej sześcioosobowej. To ten serwis zaczniemy od wydarzeń w Essen. Polacy wygrali trzeci mecz fazy grupowej, tym razem z Chile. Dwoma bramkami i asystą może poszczycić się Jan Peda.
17: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania. Od razu zobaczyłem, że bramkarz nie jest pewny w swojej grze nogami, więc poszedłem na maksa i się opłaciło.
16: Polacy w Essen bronią tytułu Mistrzów Świata. Do pucharów wyszli z pierwszego miejsca. Czekamy na ogłoszenie drabinki. Jako zwycięzcy grupy w 1/16 finału mają wolny los. A teraz już piłka 11-osobowa. No chyba, że ktoś wyleci z boiska z czerwoną kartką. W 10 kończyła Wisła Płock, ale i tak wygrała z Wikendem Luzino 3-2. W pozostałych meczach Pucharu Polski PZPN w 51 minucie Beskid Andrychów remisuje z rezerwami Śląska Wrocław 1-1. Górnik Polkowice Polonia Warszawa 0-0. Na razie ten mecz jeszcze trwa oczywiście. Górnik Zabrze w drugim w rezerwach przegrywa z Olimpią Grudziądz 1-2. Zaczął się mecz Górnika Łęczna ze Stalą Mielec. Przed nami jeszcze starcia Znicza Pruszków z Krakowią, Lechii Zielona Góra z Ruchem Chorzów, Miedzi Legnica z Chrobrym Głogów, starcie Sokołów z Ostrudy i z Kleczewa, Resowi z Arką Gdynia i na deser Widzewa Łódź z Koroną Kielce. Międzynarodowa Federacja Narciarska przedłużyła na kolejny sezon zasady dopuszczające do startów indywidualnych zawodników z Rosji i Białorusi. Po anulowaniu przez KAS 4-letniego zakazu nałożonego za wybuch wojny w Ukrainie, narciarze i snowboardziści z obu krajów mogą kontynuować rywalizację w Pucharze Świata i walczyć o kwalifikacje olimpijskie na kolejne igrzyska. Rada FIS postawiła jednak rygorystyczne wymogi. Zawodnicy, trenerzy i działacze muszą podpisać specjalną deklarację neutralności. Obowiązuje ich całkowity zakaz używania flag, hymnów, barw narodowych i strojów reprezentacyjnych pod groźbą natychmiastowych sankcji. Mimo zielonego światła od federacji, sportowców wciąż mogą zatrzymać odmowy wizowe do części państw europejskich organizujących Puchar Świata. Końcówka 11 etapu 81 edycji Vuelta Ciclista España. Tymczasem kolarz gospodarzy Luis Asquith z grupy NSN wygrał pierwszy etap Tour de Bretagne. Drugi finiszował Włoch Filippo Ganna, nazywany Top Ganną. To kolega z zespołu Michała Kwiatkowskiego z Netcompany Ineos. Na 87 miejscu do mety dotarł Kamil Małecki, startujący w barwach Pinarello Q36,5. Do zwycięzcy stracił blisko 6 minut.
6: W nocy od 10 do 14 stopni, jutro trochę chmur, trochę słońca, miejscami pokropi, przelotnie raczej, na Pomorzu może zagrzmieć. Temperatura maksymalna przeważnie od 20 do 23 stopni, chłodniej nad morzem, na Podhalu i Suwalszczyźnie, tam maksymalnie 19 stopni. Jutro.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Co na drogach? O tej porze o tym opowie Państwu Anna Juśkiewicz.
2: Nadal mogą występować utrudnienia pokolizyjne w Katowicach na Chorzowskiej i na jezdni prowadzącej w kierunku Bytomia. Ostrzegamy Państwa, ale nie powinno już być problemów z przejazdem ulicą Cmentarną w Częstochowie, gdzie samochód potrącił przechodzącą przez jezdnię pieszą. Przebywa ona w szpitalu w tej chwili na diagnostyce. Ruch na drogach już zdecydowanie mniejszy, choć w niektórych miejscach korki nadal występują, tak jest na południu województwa, między innymi na ekspresowej S1 pomiędzy Radziechowicami a Wieprzem, w kierunku Węgierskiej Górki, a także między Przybędzą a Juraszkowem, jadąc w kierunku przeciwnym, czyli w stronę Żywca. Spowolnienia jazdy mamy także na autostradzie A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a węzłem Szpyżowice na wysokości Bobrownik. Powodem są tutaj prace drogowe. Zmiany w organizacji ruchu też w bytomskich Łagiewnikach. Powodem są prace związane z przebudową ulicy Cyryla i Metodego. Odcinek tej ulicy od Zapolskiej do Świętojańskiej został wyłączony z ruchu, a skrzyżowanie ulicy Cyryla i Metodego z ulicą Ludową zostało całkowicie zamknięte. 691-400-400, przypominam Państwu nasz telefon.
1: A kolejny drogowy raport w Radiu Katowice za niespełna pół godziny przed 18. Teraz informacje w skrócie i Tomasz Gancarek.
3: Są zarzuty dla 32-letniego kierowcy ciężarówki, który doprowadził wczoraj do tragicznego w skutkach wypadku na autostradzie A1. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności. Mężczyzna przyznał się do winy, ale tłumaczy, że nie pamięta okoliczności zdarzenia. Grozi mu 8 lat więzienia. Nie są to osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury posiadają kluczowe informacje na temat zonda krypto. W ten sposób minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do zatrzymania 3 osób w śledztwie dotyczącym działalności upadłej giełdy kryptowalut. Jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski, który został już doprowadzony do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach. Teatr Zagłębia w Sosnowcu zyska nowy budynek. Już niebawem rozpocznie się remont w siedzibie teatru przy ulicy Teatralnej. Plany zakładają nie tylko modernizację starego obiektu, ale też budowę nowej sceny. Inwestycja warta 90 milionów złotych, potrwa 2 lata. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do kolejnej edycji bytomskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą zdecydować, na co wydać niemal 7 milionów złotych z miejskiej kasy. Głosowanie potrwa do 15 września.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak ci

chodzę na ryby. Nie czytam kryminałów. Nie wpatruję się w szyby. Nie przerzucam kanałów. Nie odwiedzam galerii. Bezwiednie nie wydaję pieniędzy. Zbędnie nie grywam w pokoju.

0: konta.
1: Słucham?
0: Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać? Miałbym się połowie świata. Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

0: Jest 19. Kierowca, który wczoraj wjechał w ludzi na autostradzie A1 pod Częstochową, usłyszał zarzuty. Chorzowska Góra Redena może zostać objęta ochroną. Za chwilę więcej na ten temat. 80 tysięcy złotych otrzymały Tarnowskie Góry na wyposażenie kuchni w szkole podstawowej numer 5.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, witam i zapraszam. Kierowca, który wczoraj wjechał w ludzi na autostradzie A1 pod Częstochową, usłyszał zarzuty. Teraz grozi mu nawet 8 lat więzienia. O szczegółach Krzysztof Słabikowski.
2: 32-latkowi z województwa łódzkiego zarzuca się sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności. Prokurator przedstawił mu także drugi zarzut – ukrywania dokumentów w postaci kart kierowców wystawionych na inne nazwiska. Ujawniono je w kabinie ciężarówki. Na razie nie wiadomo jednak, czy były używane do manipulowania czasem pracy kierowcy. 32-latek przyznaje się jedynie do pierwszego z zarzutów, ale tłumaczy, że nie pamięta okoliczności zdarzenia. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie Dominika D. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na jutrzejsze popołudnie.
0: A we wszczętym śledztwie sprawdzane będzie także rzekomo

0: Nieprawidłowe oznakowanie robót drogowych. Do wypadku doszło wczoraj rano na autostradzie A1 w Mykanowie. Ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, która prowadziła prace serwisowe. Na miejscu było 12 pracowników, 4 zginęło. 4 zostało ciężko rannych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Chorzowska Góra Redena może zostać objęta ochroną. Przyszłość Parku Śląskiego i jego najbliższego otoczenia jest przedmiotem prac nad nową formą ochrony krajobrazu. Pomysł ma źródło w inicjatywie społecznej rozpoczętej w ubiegłym roku. Mieszkańcy wskazują, że Park Redena ma szczególny wpływ na mikroklimat, rekreację i kulturę. Mieszkańców reprezentuje m.in. historyk Szymon Kuś.
2: Będzie znacznie lżej mieszkańcom znosić upały, jeżeli ten obiekt nadal pozostanie. Dodatkowo korzyści są dla ekoturystyki i w ogóle rozwoju turystyki też historycznej, ponieważ jest to ciekawy park zabytkowy, jak również jest to park stanowiący stanowiska chronionych, ciekawych gatunków zwierząt, na przykład mukołówka białoszyja.
0: Park Redena oraz rejon ulicy Parkowej zostały ujęte wraz z terenami Parku Śląskiego w granicach priorytetowej ochrony krajobrazowej. 80 tysięcy złotych otrzymały Tarnowskie Góry na wyposażenie kuchni w szkole podstawowej numer 5. Środki zostały przekazane z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Placówka została wyposażona w nowoczesny sprzęt kuchenny, m.in. w piece, patelnie, elektryczne chłodnie, szafy, regały, stoły nierdzewne czy wanny. A program Posiłek w Szkole i w Domu skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup usług i wyposażenia oraz organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków. Na terenie leśnictwa Imielin znaleziono duże ilości materiałów budowlanych. Odpady zostały porzucone w dwóch miejscach w okolicach lasu między Imielinem a Mysłowicami. Ondulina, którą znaleziono, czyli zużyte płyty bitumiczne po rozbiórce dachu, powinna zostać odpowiednio zagospodarowana, mówi rzeczniczka Nadleśnictwa Katowice Joanna Staszewska.
3: Jest to materiał, który składa się z celulozy, ale także bituminu, czyli substancji, która pochodzi z rafinacji ropy naftowej. Rozkłada się bardzo długo i może mieć szkodliwe właściwości dla środowiska. Nie pozostajemy bierni i w ciągu kilku dni wszystkie te odpady powinny zostać z lasu wywiezione.
0: A osoby, które mogą wiedzieć, skąd pochodziły pozostałości po rozbiórce lub kto je wyrzucił, proszone są o kontakt ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Katowice. Pogoda jeszcze w nocy, zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, nad ranem możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna około 10-15 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty po wypadku na autostradzie A1. Zginęły 4 osoby. Ponad 700 niewybuchów znaleziono na polu w okolicach Płońska na Mazowszu. Amerykańska mennica rozpoczęła sprzedaż 1-dolarówek z wizerunkiem prezydenta Trumpa. Dominik D. usłyszał zarzuty po wczorajszym wypadku na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Mężczyzna wjechał w ludzi, w wypadku zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. Zdaniem śledczych Dominik D. jest winny nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, mówi rzecznik częstochowskiej prokuratury Tomasz Ozimek.
6: Prokurator przedstawił 31-letniemu Dominikowi D. zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Z ustaleń śledztwa wynika, że do katastrofy doszło na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności i najechanie przez Dominika D. na osoby, które wykonywały prace serwisowe na autostradzie.
5: Dominik D. przyznał się do zarzucanego mu czynu, składając wyjaśnienia, podkreślił jednak, że nie pamięta jego okoliczności. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec kierowcy tymczasowego aresztu. Sąd zdecyduje w tej sprawie jutro. Jeden z rolników z okolicy Płońska znalazł na polu ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Sierżant Eliza Koźlicka z płońskiej policji mówi, że amunicja znajdowała się pod ziemią niedaleko okolicznych budynków.
7: Na miejsce skierowani zostali policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego oraz policyjni pirotechnicy. Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Kazunia funkcjonariusze zabezpieczali teren tak, aby nikt postronny nie zbliżał się do znaleziska. Jak się okazało, pod ziemią znajdowała się znaczna ilość niebezpiecznych pozostałości wojennych. Saperzy zabezpieczali m.in. 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników.
5: Saperzy zabezpieczyli w sumie 710 niebezpiecznych przedmiotów. Amerykańska mennica rozpoczęła sprzedaż monet dolarowych z wizerunkiem Donalda Trumpa. To kolejne miejsce, w którym prezydent umieścił swoje nazwisko albo podobiznę.
4: Monety mają kolor złoty, ale nie są złote. Wykonano je ze stopu miedzi, cynku, niklu i manganu. Można je kupić tylko przez internet, w rolkach po 25 sztuk albo w workach po 100. Do obiegu trafią dopiero jesienią. Monety z podobizną Trumpa upamiętniają 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych. Donald Trump umieszcza swoje portrety i nazwisko gdzie tylko może. Jego podpis pojawi się wkrótce na banknotach. Wydano też okolicznościowe paszporty z jego portretem. Za milion dolarów cudzoziemcy mogą kupić złotą kartę Trumpa, która przyspiesza proces uzyskania obywatelstwa. Powstają także okręty klasy Trump, a lotnisko w Palm Beach nosi jego imię. Gdy sąd nakazał zdjęcie nazwiska Trumpa z waszyngtońskiego Centrum Kennedy'ego, administracja zagroziła zburzeniem budynku. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro pochmurno, miejscami przelotny opad deszczu, na wybrzeżu i na Podkarpaciu burze. Od 20 do 23 stopni tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie około 19.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.

Sabrina. Like, if we can get Sabrina on this,

go!

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrzymania.

da bombino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

0: Jest 20. Kierowca, który wjechał wczoraj w ludzi na autostradzie A1 pod Częstochową, usłyszał zarzuty. 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum odwoławcze. Na lotnisku Katowice-Muchowiec zaprezentowano pierwszy i dotąd jedyny w Polsce samolot elektryczny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Dominik D. usłyszał zarzuty po wczorajszym wypadku na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Mężczyzna wjechał w ludzi. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. Rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Zimek mówi, że zdaniem śledczych Dominik D. jest winny nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
2: Prokurator przedstawił 31-letniemu Dominikowi D. zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Z ustaleń śledztwa wynika, że do katastrofy doszło na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności i najechanie przez Dominika D. na osoby, które wykonywały prace serwisowe na autostradzie.
0: Dominik D. przyznał się do zarzucanego mu czynu, składając wyjaśnienia, podkreślił jednak, że nie pamięta okoliczności. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec kierowcy tymczasowego aresztu. Sąd zdecyduje w tej sprawie jutro.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Pozostajemy w Częstochowie. 25 października odbędzie się tam referendum. Częstochowianie zdecydują, czy odwołać przed upływem kadencji zarówno prezydenta miasta, jak i radnych.
3: Zasłużyli sobie.
4: Bardzo dobrze. Częstochowa piękne miasto, a umiera. Tak jest źle zarządzana. Bardzo się cieszę, że może coś się dobrego narodzi. Miejmy nadzieję.
5: Zdania są podzielone. Ja jak do tej pory nie widziałam żadnych złych, że tak powiem, sytuacji, więc nie mogę się wypowiadać źle.
0: Aby jednak referendum było ważne, potrzebna jest odpowiednia frekwencja, wyjaśnia Tomasz Doruchowski, dyrektor Częstochowskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
6: Musi wziąć udział 3/5 osób biorących udział w wyborach odwoływanego organu. W przypadku referendum w sprawie odwołania prezydenta do urn musi pójść 46 625 wyborców. W przypadku Rady Miasta ta wartość jest 48 754 wyborców.
0: Zgodnie z przepisami, jeśli referendum będzie ważne, to premier wyznaczy komisarza, który będzie rządzić Częstochową do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Z inicjatywą referendalną wyszli mieszkańcy Częstochowy, którzy uzbierali wymagane 15 900 podpisów poparcia, a prezydent Częstochowy usłyszał zarzuty korupcyjne i ma zakaz sprawowania funkcji. Na lotnisku Katowice-Muchowiec oficjalnie zaprezentowano dzisiaj pierwszy i dotąd jedyny w Polsce samolot elektryczny Pipistrel Velis Electro. Zakup został współfinansowany w ramach projektu Szkoła Wysokich Lotów Sprawiedliwa Transformacja. To dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym uczennic i uczniów z Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach, mówi Halina Kasznia, prezes zarządu ZDZ Katowice.
7: Zakupiliśmy właśnie w ramach tego projektu pierwszy w Polsce elektryczny samolot. Samolot dostał taką ciekawą przez Urząd Lotnictwa Cywilnego rejestrację SP-ZDZ.
0: To technologia, która wyznacza jeden z kierunków rozwoju współczesnego transportu, cichszego, bardziej ekologicznego i opartego na napędzie elektrycznym, podkreśla Igor Śmietański, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
8: Jesteśmy dumni, jesteśmy pierwszą metropolią w Polsce i jako metropolia mamy pierwszy elektryczny samolot. W ogóle zeroemisyjność naszego transportu publicznego i proekologiczność jest kluczem tutaj dla rozwoju i dla naszych mieszkańców.
0: Projekt katowickiego ZDZ realizowany jest w ramach programu Funduszy Europejskie dla Śląskiego 2021-27 pozwoli na wykorzystanie nowych technologii w szkoleniu lotniczym i na kształcenie przyszłych kadr dla branży lotniczej. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, nad ranem miejscami przelotne opady deszczu, temperatura około 15 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 września jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzane paczki przy ulicy Żupniczej w Warszawie okazały się niegroźne. Sejm nadal będzie pracował nad projektem ustawy o asystencji osobistej. Irańczycy przechwycili statek przemycający paliwo. Podejrzane paczki z wystającymi przewodami przy ulicy Żupniczej w Warszawie okazały się niegroźne. Policyjni pirotechnicy znaleźli w nich płaskie baterie, przekazała Polskiemu Radiu Komenda Stołeczna Policji. Ruch uliczny na miejscu zdarzenia niedaleko Dworca Wschodniego został przywrócony, a autobusy komunikacji miejskiej wróciły na standardowe trasy. Sejm nadal będzie pracował nad projektem ustawy o asystencji osobistej. W drugim czytaniu zgłoszono do niego poprawki. System ma dać możliwość korzystania z usług asystentów 100 tysiącom osób z niepełnosprawnościami, mówi posłanka Maja Nowak z Polski 2050.
9: Dorosłym asystencja będzie mogła być przyznawana w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie. Natomiast osobom w wieku od 13 do ukończenia 18 roku życia od 20 do 80 godzin miesięcznie. Prawo do asystencji i jej wymiar będzie ustalany z uwzględnieniem nie tylko niezbędnego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale też barier, z którymi się mierzy dana osoba oraz jej potrzeb związanych z komunikacją i uczestnictwem w życiu społecznym.
10: 6 poprawek do projektu ustawy zgłosił prezydent Karol Nawrocki. Przedstawił je szef kancelarii Zbigniew Bogucki. W jednej z nich prezydent chce, by z asystencji mogli korzystać cudzoziemcy jedynie z prawem stałego pobytu.
11: Prezydent Rzeczypospolitej nie znajduje uzasadnienia dla tworzenia nadmiernie szerokiego katalogu osób, które mogłyby korzystać z kosztownego przecież, na co zwraca rząd uwagę, systemu asystencji finansowanego przez polskich podatników. Prezydent proponuje, aby prawo do usługi finansowej z budżetu przysługiwało przede wszystkim tym cudzoziemcom, którzy legalnie i trwale związali swoje życie z Polską, w szczególności osobom posiadającym prawo stałego pobytu albo inny stabilny tytuł pobytowy określony w ustawie.
10: Rząd planuje wydać na realizację projektu asystencji osobistej 70 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Sztab Łukasza Gibały tłumaczy wydatki związane z kampanią referendalną w Krakowie. Jak wynika ze sprawozdania Komitetu Referendalnego, Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały pokryło 95% budżetu kampanii. W sumie na informacje dotyczące referendum, działanie biura czy zbiórkę podpisów wydane zostały prawie 2 miliony złotych, mówi szefowa biura prasowego stowarzyszenia Renata Robska.
12: Jest to kwota, która była potrzebna, żeby to zorganizować. No i tyle mogę powiedzieć. No. Pieniądze pochodziły ze środków własnych stowarzyszenia. Środki własne pochodzą z darowizn, no, oraz ze składek członkowskich.
10: Łukasz Gibała po raz czwarty startuje w wyborach na prezydenta Krakowa i jest liderem sondaży. Polskie Prawo pozwala na finansowanie i wspieranie kampanii referendalnych przez stowarzyszenia. Irańska Straż Graniczna przechwyciła statek przemycający paliwo. Tamtejsze media informują, że aresztowano 11 członków załogi. Nie ujawniono ich narodowości. Arabia Saudyjska oskarża z kolei Iran o atak na tankowiec, podczas którego zginęło 2 marynarzy.
13: Statek szmuglujący prawie 400 tysięcy litrów paliwa został przechwycony w północnej części Zatoki Perskiej. Irańczycy zaatakowali również 2 saudyjskie supertankowce, próbujące przepłynąć przez cieśninę Ormus. Zginęło 2 filipińskich marynarzy. W rejonie cieśniny jest coraz bardziej niespokojnie. Cena ropy przekroczyła $95 za baryłkę. To wzrost o prawie 14% w ciągu miesiąca. Ostatnia trwająca od poniedziałku wymiana ciosów na linii Waszyngton-Teheran rodzi ryzyko eskalacji. Niektórzy eksperci obawiają się, że jeśli któraś ze stron będzie chciała zawalczyć o przechylenie szali, to wróci pełnoskalowa wojna. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że nie obchodzi go, czy Teheran wróci do negocjacji w sprawie zakończenia trwającej 6 miesięcy wojny. Grozi, że Iran zostanie uderzony ponownie, ale z większą siłą. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
10: Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. 9% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: O sporcie Mateusz Foremniak.
14: Dobry wieczór. O przełamanie karierowego fatum w US Open gra właśnie Hubert Hurkacz. Nasz najlepszy tenisista do tej pory nigdy nie dotarł do trzeciej rundy nowojorskiego Wielkiego Szlema. Dzisiaj o sukces też nie będzie łatwo, bo jego rywalem jest rozstawiony z numerem 8 Ben Shelton. Pierwszy set dla Amerykanina 6-3, w drugim 7-5 górą Hurkacz. Trwa set trzeci, w którym to Polak prowadzi 3-2. A do wyniku tego spotkania wrócę oczywiście w serwisie po 23. Wciąż czekamy na dokończenie spotkań Magdy Linet i Magdaleny Frank, które wczoraj zostały przerwane z powodu deszczu. Linet musiała zejść z kortu po pierwszym secie przegranym 4-6 z Franceską Jones. Spotkanie Frank z Iwą Jowicz przerwano przy stanie 4-4. Obydwa mecze mają być dokończone jeszcze dzisiaj wieczorem. Stęsknionym za piłkarskimi sukcesami naszej kadry spieszę z informacją, że istnieje odmiana, w której Polska jest mistrzem świata. Mowa o soka, więc piłce sześcioosobowej. Nasza kadra w Niemczech gra właśnie o obronę wywalczonego przed rokiem tytułu. Fazę grupową zakończyła z kompletem zwycięstw w ostatnim meczu, rozbijając Chile 7-3. Mówi strzelec dwóch bramek Jan Peda.
15: Najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania. Od razu zobaczyłem, że bramkarz nie jest pewny w swojej grze nogami, więc poszedłem na maksa i się opłaciło.
14: Teraz Polaków czeka mecz w 1/8 finału, gdzie w piątek zmierzą się z lepszym z pary Gruzja-Syria. Znamy już za to kilku kolejnych uczestników drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Do dalszych gier awansowały dzisiaj Polonia Warszawa, Olimpia Grudziądz, Znicz Pruszków, Górnik Łęczna, drugi zespół Śląska Wrocław, Sokół Kleczew, Chrobry Głogów, Arka Gdynia oraz Wisła Płock, która tylko 3-2 okazała się lepsza od weekendu Luzino. Strzelec pierwszej bramki dla Wisły, Marcin Kościelecki, przyznaje, że był to klasyczny mecz dwóch połów.
16: Pierwsza bardzo dobra, intensywna, bardzo dobrze presowaliśmy. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, trochę szczęścia, bo przy mojej drugiej bramce była ręka. A druga połowa już straciliśmy intensywność, głupie błędy w obronie, dwa karne. Nie możemy tak tracić głupio goli, ale ważne, że wygraliśmy.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia-

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Jest 22. Dominik D. usłyszał zarzuty po wypadku na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Ogród zoologiczny w Parku Śląskim w Chorzowie może przejść modernizację.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Dominik D. usłyszał zarzuty po wtorkowym wypadku na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Mężczyzna wjechał w ludzi. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. Rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek powiedział, że zdaniem śledczych mężczyzna jest winny nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
2: Prokurator przedstawił 31-letniemu Dominikowi D. zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Z ustaleń śledztwa wynika, że do katastrofy doszło na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności i najechanie przez Dominika D. na osoby, które wykonywały prace serwisowe na autostradzie.
0: Kierowca ciężarówki przyznał się do zarzucanego mu czynu, składając wyjaśnienia, podkreślił jednak, że nie pamięta jego okoliczności. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec kierowcy tymczasowego aresztu. Sąd podejmie decyzję jutro. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Przesłuchanie zatrzymanych prowadzone w katowickiej delegaturze prokuratury krajowej zostało zakończone. Jutro prokuratura będzie informować o treści zarzutów oraz o ewentualnych środkach zapobiegawczych, na przykład wnioskach o tymczasowy areszt. Zatrzymane zostały osoby, które mogą mieć informacje oraz dowody dotyczące tajemniczego zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczego Zonda Krypto Sylwestra Suszka.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Ogród zoologiczny w Parku Śląskim w Chorzowie może przejść modernizację. Nie wykluczył tego na naszej antenie marszałek województwa śląskiego. Wojciech Saługa przyznał jednak, że najpierw musi zakończyć się kilka innych inwestycji na terenie Parku Śląskiego, w tym budowa trzeciej linii kolejki linowej Elka.
3: Skończymy Elkę, skończymy ogród różany, jeszcze wszystkie aleje i powiedzmy, że jest w miarę ogarnięte. No ale chcemy, żeby to znowu było najlepsze w Polsce, więc będziemy się rozglądać w tym kierunku.
0: W sierpniu otwarto w Parku Śląskim kanał regatowy po remoncie, który trwał 3 lata. 6. edycja akcji Bezpieczna Każdego Dnia rusza w piekarach śląskich. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa kobiet. W ramach akcji panie będą mogły zapoznać się z podstawami samoobrony, pierwszą pomocą oraz swoimi prawami. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy będzie prowadzić doświadczony ratownik, a umiejętności pozwolą na szybkie i skuteczne reagowanie w nagłych przypadkach. Z kolei strażnice przybliżą uczestniczkom spotkań podstawowe zagadnienia prawne, w tym prawa kobiet i procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Na zajęcia można się zgłaszać, wypełniając formularz i wysyłając go do Komendy Straży Miejskiej. Pogoda jeszcze: w nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, nad ranem miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna około 15 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty dla 3 osób zatrzymanych dziś w sprawie afery Zonda Krypto. Pod koniec października w Częstochowie odbędzie się referendum. Mieszkańcy zdecydują w sprawie prezydenta i radnych. Na Opolszczyźnie odnaleziono miejsca pochówku polskich żołnierzy z września 1939 roku. Prokuratura przedstawiła zarzuty 3 osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto, dowiedziało się Polskie Radio. Czynności prowadzone w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej z udziałem zatrzymanych zostały na dziś zakończone. Informację przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
6: To było przedstawienie każdej z tych osób zarzutu popełnienia przestępstw. Następnie osoby te zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych, przy czym dalsze decyzje co do przyszłości tych osób, ich sytuacji w tym postępowaniu będą podejmowane jutro rano.
5: Zatrzymane zostały osoby, które mogą mieć informacje oraz dowody dotyczące tajemniczego zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. Zatrzymany został Rafał Z., znany inwestor i tak zwany trader, handlowiec na rynku kryptowalut. Na nagraniach ujawnionych przez Rzeczpospolitą Sylwester Suszek obwiniał Rafała Z. o wyprowadzenie z giełdy kilkudziesięciu milionów złotych. Podczas doprowadzenia do katowickiej prokuratury Rafał Z. powiedział, że sam jest poszkodowany według ustalenia. Wśród zatrzymanych są także dwie kobiety, Jaromira W. i Anna P. Jaromira W. to żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Anna P. to z kolei prawa ręka Mańka w prowadzonych przez niego na szeroką skalę biznesach paliwowych. 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum. Częstochowianie zdecydują, czy odwołać przed upływem kadencji zarówno prezydenta, jak i radnych.
4: Zasłużyli sobie.
7: Bardzo dobrze. Częstochowa piękne miasto, a umiera. Tak jest źle zarządzana. Bardzo się cieszę, że może coś się dobrego narodzi. Miejmy nadzieję.
8: Zdania są podzielone. Ja jak do tej pory nie widziałam żadnych złych, że tak powiem, sytuacji, więc nie mogę się wypowiadać źle.
5: A zgodnie z przepisami, jeżeli referendum będzie ważne, to premier wyznaczy komisarza, który będzie rządzić Częstochową do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Z inicjatywą referendalną wyszli mieszkańcy Częstochowy, którzy uzbierali wymagane 15 900 podpisów poparcia. Prezydent Częstochowy usłyszał zarzuty korupcyjne i ma zakaz sprawowania funkcji. Miejsca pochówku polskich żołnierzy z września 1939 roku odnaleziono na terenie starego cmentarza w Łambinowicach na Opolszczyźnie. Prace archeologiczne trwały tam od lipca tego roku i są kontynuacją tych sprzed 4 lat. Zakładaliśmy, że znajdziemy szczątki polskich żołnierzy, powiedziała dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, dr Wioletta Rezler-Wasielewska.
9: Jeszcze niedawno, kiedy oprowadzałam pod starym cmentarzu jenieckim zwiedzających, mówiłam o tym, że na starym cmentarzu jenieckim nie ma śladów z II wojny światowej. Te prace archeologiczne, które prowadzimy tak naprawdę od 2022 roku, weryfikują nasze ustalenia.
5: Szacuje się, że w latach 1939-45 przez Łambinowicki kompleks jeniecki mogło przejść nawet 70 tysięcy Polaków, wśród nich także powstańcy warszawscy. Zmiany klimatyczne mogły się przyczynić do ubiegłotygodniowej powodzi w Nepalu. Takie przekonanie dominuje w tym kraju. Nie potrzebujemy jałmużny, chcemy odszkodowania, piszą komentatorzy nepalskich mediów. A więcej w relacji naszego specjalnego wysłannika do Katmandu, Tomasza Sojewicza.
10: Premier Nepalu Barendra Shah, który stanął na czele rządu po ubiegłorocznej rewolucji Gen Z, apeluje do społeczności międzynarodowej winą za kataklizm, obarczając zmiany klimatyczne. To poważny sygnał, że wraz ze zmianami klimatu rosną zagrożenia, którym musimy stawić czoła w regionie Himalajów. Musimy być tego świadomi, nadszedł czas, abyśmy stanowczo przedstawili społeczności międzynarodowej katastrofy, których doświadczamy z powodu zmian klimatu. Zmiany klimatu są efektem wkładu całego świata, zatem łagodzenie i zarządzanie ich skutkami jest wspólną odpowiedzialnością globalnej społeczności, mówił szef nepalskich władz. Media zwracają uwagę, że Nepal odpowiada za 1/10 emisji gazów cieplarnianych, a katastrofalne powodzie mogą być wynikiem zmian klimatycznych. Naukowcy badają przyczyny ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej. Doprowadziło do niej osunięcie się części lodowca, który następnie wyparł masy wody z jednego ze zbiorników. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu na wybrzeżu i na Podkarpaciu burze. Od 20 do 23 stopni tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie około 19.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 22. Dominik D. usłyszał zarzuty po wypadku na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Ogród zoologiczny w Parku Śląskim w Chorzowie może przejść modernizację.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Dominik D. usłyszał zarzuty po wtorkowym wypadku na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Mężczyzna wjechał w ludzi. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. Rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek powiedział, że zdaniem śledczych mężczyzna jest winny nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
2: Prokurator przedstawił 31-letniemu Dominikowi D. zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Z ustaleń śledztwa wynika, że do katastrofy doszło na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności i najechanie przez Dominika D. na osoby, które wykonywały prace serwisowe na autostradzie.
0: Kierowca ciężarówki przyznał się do zarzucanego mu czynu, składając wyjaśnienia, podkreślił jednak, że nie pamięta jego okoliczności. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec kierowcy tymczasowego aresztu. Sąd podejmie decyzję jutro. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Przesłuchanie zatrzymanych prowadzone w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej zostało zakończone. Jutro prokuratura będzie informować o treści zarzutów oraz o ewentualnych środkach zapobiegawczych, na przykład wnioskach o tymczasowy areszt. Zatrzymane zostały osoby, które mogą mieć informacje oraz dowody dotyczące tajemniczego zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Ogród zoologiczny w Parku Śląskim w Chorzowie może przejść modernizację. Nie wykluczył tego na naszej antenie marszałek województwa śląskiego. Wojciech Saługa przyznał jednak, że najpierw musi zakończyć się kilka innych inwestycji na terenie Parku Śląskiego, w tym budowa trzeciej linii kolejki linowej Elka.
3: Skończymy Elkę, skończymy ogród różany, jeszcze wszystkie aleje i powiedzmy, że jest w miarę ogarnięte. No ale chcemy, żeby to znowu było najlepsze w Polsce, więc będziemy się rozglądać w tym kierunku.
0: W sierpniu otwarto w Parku Śląskim kanał regatowy po remoncie, który trwał 3 lata. 6. edycja akcji Bezpieczna Każdego Dnia rusza w piekarach śląskich. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa kobiet. W ramach akcji panie będą mogły zapoznać się z podstawami samoobrony, pierwszą pomocą oraz swoimi prawami. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy będzie prowadzić doświadczony ratownik, a umiejętności pozwolą na szybkie i skuteczne reagowanie w nagłych przypadkach. Z kolei strażnice przybliżą uczestniczkom spotkań podstawowe zagadnienia prawne, w tym prawa kobiet i procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Na zajęcia można się zgłaszać, wypełniając formularz i wysyłając go do Komendy Straży Miejskiej. Pogoda jeszcze. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Nad ranem miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna około 15 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września, jest 23. Michał Przedwa, zapraszam na serwis Trójki. 3 osoby zatrzymane dziś w sprawie afery Zonda Krypto dostały zarzuty. Rząd przyjął autopoprawkę w ustawie o najmie krótkoterminowym. Dokumentem od razu zajmą się posłowie. W tegoroczne wakacje Polacy najczęściej latali do krajów basenu Morza Śródziemnego. Kolejne 3 osoby zostały zatrzymane w związku z aferą Zonda Krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili również przeszukania w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6: Zatrzymane osoby nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale mogą mieć istotną wiedzę w sprawie afery Zonda Krypto oraz zaginięcia właściciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. Podczas przeszukania mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczny majątek, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
7: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków. także samochodów o wysokiej wartości.
6: Łącznie prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń wierzycieli, których przybywa z dnia na dzień. Jednak nie wszyscy poszkodowani przez zonda krypto zgłoszą się po pieniądze.
7: Proszę pamiętać także, że w kryptowaluty inwestuje świat przestępczy.
6: Na ten moment kwota zgłoszonych roszczeń nie przekracza 100 milionów. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Czynności prowadzone w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej z udziałem zatrzymanych zostały dziś zakończone. Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty. Rząd poprawił ustawę o najmie krótkoterminowym. Przyjął autopoprawkę, która daje gminom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym prawo do zakazywania najmu. Poprawioną ustawę od razu zajmą się posłowie. Koalicji rządzącej zależy na czasie, bo zmian przepisów w tym zakresie wymaga od nas Unia Europejska.
8: Premier Donald Tusk powiedział, że wszędzie tam, gdzie zagrożony będzie porządek, bezpieczeństwo i elementarny komfort życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy. Ustawa zacznie obowiązywać w całości dopiero od 2028 roku, ale jak dodał premier, są przepisy, które wejdą w życie natychmiast i one będą działały w sytuacji, w której dochodzi do naruszania porządku. Donald Tusk zaznaczył, że prace nad projektem nie były łatwe. Inne spojrzenie w tej kwestii miało Ministerstwo Sportu, inne szefowa Polski 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
9: Wspieraliście się, ale cieszę się, że nie pozostaliście głusi na mój apel i że znaleźliście wreszcie taki kształt ustawy, która uwzględniła te uwagi.
8: Przyjęta autopoprawka przyznaje gminom, wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym uprawnienia do zakazania najmu krótkoterminowego na obszarze ich działania. Odbywać się to ma w drodze uchwały. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu i zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu usłyszał 19-letni Jakub L. Mężczyzna przyznał się do piątkowego morderstwa, argumentując, że słyszał w głowie głosy nakazujące mu atak. Podejrzany twierdzi, że leczy się psychiatrycznie i stosuje substancje psychotropowe. Wiele wskazuje na to, że mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla zaatakował przypadkową kobietę, zadając jej ciosy młotkiem w głowę i jeden cios nożem w brzuch, mówi rzecznik prokuratury w Opolu. Stanisław Baro.
10: Na tę chwilę wydaje się, że motywacja wynika z stanu zdrowia podejrzanego, ale oczywiście w tej kwestii wypowiadać się będą biegli psychiatrzy. Wyjaśnienia podejrzanego odnośnie powodów ataku ofiary nie zawierają racjonalnych informacji. Sekcja zwłok została przeprowadzona. To właśnie w oparciu o sekcję zwłok stwierdziliśmy, że tych ciosów zadanych ofierze było co najmniej 5. Biegła wskazała, że te ciosy mogły zostać zadane młotkiem.
5: Jutro rano do sądu powinien trafić wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Organy ścigania mają zaświadczenie lekarskie, że nie ma przeszkód do osadzenia podejrzanego. Jakubowi L. grozi dożywocie. Niższy limit punktów karnych i zerowa tolerancja dla prowadzących pod wpływem alkoholu. Jutro wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają dla wszystkich nowych kierowców 2-letni okres próbny. Jak mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bułkowiec, niższy będzie limit punktów karnych, a promile we krwi spowodują utratę prawa jazdy.
11: Zerowy limit na alkohol, na inne substancje i również ewentualnie po 12 punktach, które te osoby, mówiąc kolokwialnie, zdobędą, będzie obowiązkowy kurs doskonalający w ośrodkach szkolenia jazdy.
5: W marcu tego roku weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów. Mogą to jednak robić jedynie pod dozorem bardziej doświadczonych kierowców. Kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. Takie są wnioski z raportu Polskiej Izby Turystyki, który dotyczy ulubionych kierunków urlopowych Polaków podczas tegorocznych wakacji.
12: W tym roku najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem była Turcja. Wybrało ją prawie 30% osób, które wyjechały na zagraniczne wakacje. Magnesem był stosunek jakości do ceny. Jak mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk, w pierwszej dziesiątce znalazły się też inne kraje położone nad Morzem Śródziemnym.
13: Na drugim Grecja 18%, następnie Hiszpania, Tunezja.
12: Zdecydowana większość, bo ponad 82% tych, którzy wykupili zagraniczne wyjazdy, wybrała formułę All Inclusive. Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski powiedział, że kryzys paliwowy nie wpłynął bardzo na chęć podróżowania wśród Polaków. Biura podróży musiały jednak modyfikować ofertę.
14: Klienci po prostu rezygnowali, wybierali inne kierunki.
12: Z badań wynika, że większość Polaków planujących wyjazd zagraniczny korzystała z transportu lotniczego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
5: W Wenecji rozpoczął się dziś 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Pierwszym ważnym wydarzeniem wieczoru było wręczenie George'owi Clooney'owi Złotego Lwa za całokształt twórczości.
15: Aktor, odbierając nagrodę, mówił o tym, że kino może przypominać ludziom, jak wiele ich łączy. Nikt nie śmieje się ani nie płacze w różnych językach. Rodzice martwią się w ten sam sposób, a wszyscy mamy podobne marzenia, powiedział Clooney. Filmy nie zatrzymują wojen, nie obniżają inflacji, nie naprawiają wyników wyborów, ale robią coś niezwykłego. Przypominają nam, że obcy człowiek nigdy nie jest tak naprawdę obcy i że może się okazać bohaterem czyjejś historii, że wciąż możemy usiąść razem w ciemności i przejąć się losem ludzi, których nigdy nie spotkaliśmy. I być może dzięki temu wszystko będzie dobrze, mówił aktor. A wieczór otwarcia zakończy pokaz filmu Ink Danego Boyle'a, opowiadającego o początkach medialnego imperium Ruperta Murdocha. Przez kolejnych 10 dni w Wenecji prezentowanych będzie ponad 100 filmów z całego świata. 21 powalczy w konkursie głównym o Złotego Lwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na sporcie Mateusz Foremniak.
16: Po blisko 4 godzinach na korcie Hubert Hurkacz musi przełknąć gorzką pigułkę. W drugiej rundzie US Open postawił bardzo twarde warunki rozstawionemu z numerem 8 Benowi Sheldonowi, ale ostatecznie to Amerykanin wygrał w 4 setach. 6-3, 5-7, 7-6 i 7-5. Tym samym Hurkacz nie przełamał swojej niemocy w amerykańskim szlemie, bo nigdy w karierze nie udało mu się tam dotrzeć do trzeciej rundy. W nocy naszego czasu o taki sukces powalczy Kamil Majchrzak. Jego przeciwnikiem będzie 22 w drabince Valentin. Ten Waszero. Na drodze może jednak panom stanąć pogoda, która od wczoraj torpeduje mecze Magdy Linet i Magdaleny Fręch. Pierwszej z nich już udało się wrócić do gry. Po przegranym przed przymusową przerwą 4-6 secie teraz prowadzi 5-1 z Franceską Jones. Jeśli deszcz nie postanowi o sobie przypomnieć, wkrótce na kort z Iwą Jowicz powinna również wrócić druga z naszych zawodniczek. Jak burza przez fazę grupową Mistrzostw Świata przeszła nasza kadra w Sokka, a więc sześcioosobowej odmianie piłki nożnej. Broniący tytułu Polacy fazę grupową zamknęli z kompletem zwycięstw i bilansem bramkowym 17-5. Kropką nad i był wygrany 7-3 mecz z Chile. Choć forma cieszy, nasz selekcjoner Klaudiusz Hirsch tonuje nastroje.
17: Każdy przeciwnik jest mocny, dlatego że każdy chce pokonać mistrzów, tak to jest w sporcie i musimy się mocno trzymać się i umieć pokazać nasz potencjał w każdym momencie.
16: Najbliższa okazja do zaprezentowania tego potencjału w piątek, kiedy Polacy w 1/8 finału zmierzą się z Gruzją lub Syrią. Znamy już lepsze zespoły w dzisiejszych parach pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Nadal o finale na Stadionie Narodowym mogą fantazjować kibice Polonii Warszawa, Znicza Pruszków, Górnika Łęczna, drugiego zespołu Śląska Wrocław, Sokoła Kleczew, Chrobrego Głogów, Arki Gdynia, Wisły Płock i Korony Kielce. Ta ostatnia 1-0 ograła na wyjeździe Widzew Łódź. Rozczarowania po tym wyniku na antenie TVP Sport nie krył napastnik Widzewa Sebastian Berger.
18: Pierwsza połowa to nasza przewaga, gdzieś tak samo w drugiej połowie. Myślę, że optycznie to też my przeważaliśmy dzisiaj w tym spotkaniu, mieliśmy dużo więcej sytuacji, bo korona zagroziła nam tylko raz, można powiedzieć. Raz dośrodkowali, czyli bramkę my dzisiaj nie mieliśmy, nie wiem, bramka była zaklęta.
16: Jutro w Pucharze Polski 3 kolejne spotkania, za to z kobiecą Ligą Mistrzów Mistrzyń pożegnały się dzisiaj piłkarki Czarnych Sosnowiec. W Hiszpanii na trasie Vuelta etapowy hat-trick Matthew Brennana. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej po 11 etapie pozostał Hiszpan Enric Mas, a na koniec jeszcze szybki raport z US Open, gdzie Magda Linet 6-1 wygrała drugi set z Franceską Jones.
5: Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu na wybrzeżu i na Podkarpaciu burze. Od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie około 19.
19: Tu Radio Dźwięk.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. Windzie pachnie

Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

Zabijam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: Minęła 23. Prokuratura przedstawiła projektowania rytku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Czynności prowadzone w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej z udziałem zatrzymanych zostały na dzisiaj zakończone. Informację przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: To było przedstawienie każdej z tych osób zarzutu popełnienia przestępstw. Następnie osoby te zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych, przy czym dalsze decyzje co do przyszłości tych osób i ich sytuacji w tym postępowaniu będą podejmowane jutro rano.
0: Zatrzymane zostały osoby, które mogą mieć informacje oraz dowody dotyczące tajemniczego zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. By było ważne, musi wziąć w nim udział 3/5 głosujących w drugiej turze wyborów na prezydenta i 3/5 głosujących w wyborach do Rady Miasta. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matiaszczyk ma postawione zarzuty korupcyjne, aktualnie ma też zakaz sprawowania funkcji i wchodzenia do urzędu. Mieszkańcy Czerwionki Leszczyn mają możliwość wzięcia udziału w procesie projektowania rynku. To część projektu partycypacyjne mikroplanowanie przestrzeni, w którym urbaniści wspólnie z mieszkańcami i urzędnikami przygotują koncepcję zagospodarowania obszaru centrum. Przed nami seria warsztatów z mieszkańcami, mówi Hanna Piórecka-Nowak z Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny.
3: To jest okazja do wymiany pomysłów, poznania potrzeb innych osób i wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań. Efektem tych prac będzie koncepcja nowego rynku. Funkcjonalnego, estetycznego, dostępnego, zrównoważonego i spójnego z historycznym układem zabytkowego osiedla Familoków, które sąsiaduje z rynkiem.
0: Na warsztat obowiązują zapisy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 października. Sosnowieccy policjanci rozbili gang odpowiedzialny za przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa narkotykowe. W sumie zatrzymali 7 osób. Policjanci pracowali przez kilka miesięcy, by zatrzymać podejrzanych. Jak mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji, gang działał przez kilka lat.
4: Grupa działała na terenie województwa śląskiego i małopolskiego od 2023 roku. Łupem mężczyzn padały m.in. maszyny budowlane, elementy infrastruktury kolejowej, elektronarzędzia oraz samochody. Łączne straty oszacowano na około 10 milionów złotych.
0: Część skradzionych rzeczy udało się odzyskać. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, nad ranem możliwe przelotne opady deszczu, temperatura około 15 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Mobilne. Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki.

0: Bożena Godon. Musimy być przygotowani na wzmożenie działań dywersyjnych Rosji. Tak mówi premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia i także w fabryce w Lublinie mógł zostać wywołany celowo.
1: Premier Donald Tusk mówił, że trzeba być przygotowanym na wzmożenie działań wschodnich dywersantów, takich jak w Skarżysku Kamiennej, gdzie celowo podpalono fabrykę dronów.
2: Ale te tygodnie i miesiące będą także bardzo, bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy. Właśnie ze względu na rosyjskie plany dotyczące zwiększania napięcia i destabilizacji.
1: Sytuacja jest poważna, nawet opozycja powściąga krytykę.
3: Też przykład innych krajów pokazuje, że takie skomasowanie tych ataków może być kłopotem dla każdego kraju.
1: Mówiła Agnieszka Wojciechowska van Heukelom z PiS.
3: Trzeba uważać i trzeba się nastawić chyba na niezbyt łagodną jesień.
1: A minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że system obrony polskiej infrastruktury krytycznej jest na najwyższym poziomie i wciąż jest udoskonalany.
4: Większe środki na cyberbezpieczeństwo. Te ataki są odpierane. Mamy siatki antydronowe na wszystkich tych polach. Polska jest coraz lepiej do tego przygotowana.
1: Sprawy ostatnich ataków na fabryki w Polsce bada prokuratura i ABW. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukali też siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5: Zatrzymane osoby nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale mogą mieć istotną wiedzę w sprawie afery Zonda Krypto oraz zaginięcia właściciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. Podczas przeszukania mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczny majątek, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
6: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
5: Łącznie prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń wierzycieli, których przybywa z dnia na dzień. Jednak nie wszyscy poszkodowani przez Zonda Krypto zgłoszą się po pieniądze.
6: Proszę pamiętać także, że w kryptowaluty inwestuje świat przestępczy.
5: Na ten moment kwota zgłoszonych roszczeń nie przekracza 100 milionów. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Kierowca, który wjechał w ludzi na autostradzie A1 pod Częstochową, usłyszał zarzuty. W wypadku tym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. O szczegółach Krzysztof Słabikowski z Polskiego Radia Opole.
7: 32-latkowi z województwa łódzkiego zarzuca się sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności. Prokurator przedstawił mu także drugi zarzut – ukrywania dokumentów w postaci kart kierowców wystawionych na inne nazwiska. Ujawniono je w kabinie ciężarówki. Na razie nie wiadomo jednak, czy były używane do manipulowania czasem pracy kierowcy. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie Dominika D.
0: Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na dzisiejsze popołudnie.
8: To są aktualności jedynki.
0: W najbliższych tygodniach będą wydane kolejne zezwolenia na prace poszukiwawcze zbiorowych mogił Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii na terenie Ukrainy. Jest to wynik prac polsko-ukraińskiej grupy roboczej, mówił w Radiu Lublin ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
9: Jest komunikacja bezpośrednia Instytutu Pamięci Narodowej z naszym Ministerstwem Kultury, które te zezwolenia wydają. W naszej stronie tutaj ograniczeń nie ma, jak tylko dokumenty będą złożone i w całości wypełnione wszystkie niezbędne formularze i tam inne rzeczy, to będziemy wydawali po kolei te zezwolenia.
0: Czyli na początku października?
9: Ja mam nadzieję, że tak, że powiedzmy kolejna ilość tych zezwoleń będzie wydana w najbliższych tygodniach.
0: Także Polska wydała zgodę na przeprowadzenie przez Ukrainę prac poszukiwawczych na terenie wsi Łasków na Chełmszczyźnie, w miejscu prawdopodobnego pochówku ukraińskich cywilów zamordowanych przez polskich partyzantów w 1944 roku. Tymczasem polscy ratownicy pomogą Ukraińcom przygotować się do jesiennych i zimowych chłodów. Misje humanitarne i medyczne sporządzają listy najpotrzebniejszych rzeczy. Wolontariusze z Polski chcą docierać nie tylko do miejscowości w zachodniej Ukrainie czy do Kijowa lub Odessy, ale również w pobliże linii frontu do Chersonia, Sum i Charkowa.
10: Ukraińcy liczą na pomoc Polaków i innych zachodnich społeczeństw. Bez takiej pomocy będzie im trudno przetrwać mroźne miesiące, powiedział Polskiemu Radiu ratownik medyczny z Fundacji Humanosz Michał Łęczyński.
11: Martwią się o to, żeby dzieci miały co zjeść, żeby bezpiecznie można było jakoś tam funkcjonować. Dramatem jest zima, kiedy jest naprawdę zimno, potwornie zimno, kiedy nie ma ogrzewania, walka o generatory, o paliwo do samochodu. To są naprawdę trudne sytuacje.
10: Jesień i zima w sezonie 2026-2027 będzie ciężka dla Ukraińców. Władimir Putin już wydał rozkaz swojej armii, żeby codziennie przeprowadzała zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: W nocy w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu, lokalnie na wschodzie i południu mgły. Temperatura przeważnie od 8 do 14 stopni, a w dzień miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie, możliwe także burze. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 20 do 25 stopni, chłodniej miejscami nad morzem około 19, a cieplej na południowym wschodzie około 26. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i zachodzie okresami porywisty, nad morzem dość silne.
8: Jedynka. Polskie Radio.
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.